0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: fajnie nawinął. Jej tropem ciągle krąży blask.
1: Widzisz to, nie?
0: Tak, ostatni raz to widziałem w sklepie wędkarskim, jak testowali tą przynętę na szczupaka. Ona się tak błyszczała i nagle szczupak nie wytrzymał i haps, zaatakował.
1: No. To chyba nie o tym jest ta piosenka, wiesz? No,
0: ale pachniało tarłem, tarło wisiało w powietrzu. Max. Mieliśmy iść do pracy, a przeszliśmy na ryby. Asia Małus, Irek Jakubek, dzień dobry. Wow.

0: Japonia już poza mundialem, więc niech nas Kyoto ani muzycznie, ani inaczej nie kusi.
1: Ale Kyoto od Zali i Kubana to jest fajny numer, to jest Lato na Maxa, to jest RMF Max.
0: A w temacie piłki nożnej wielkiej, transfer głośny Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire.
1: Ale wiadomość, która łamie serce, przy okazji napisali tutaj w internetach: Messi będzie zarabiał więcej niż Robert.
0: Jak to?
1: No tak to, w przeliczeniu na każdy centymetr Messiego. I to było ostatni raz. Więcej złośliwości w tym programie nie przewiduję.

0: Męskie granie w RMF Max, ich supermoce i na hulajnogę OC.
1: I to nie jest przypadkowa rymowanka, bo faktycznie jest pomysł, żeby hulajnogi elektryczne miały obowiązkowe ubezpieczenie.
0: Jest jeszcze drugi pomysł, ale to pomysł jest tylko ode mnie, nie od władzy, żeby ten kwitek na OC wozić pod kaskiem obowiązkowo.

6, 7. O, 6-7 na zegarach, ale fajnie. Trochę gorzej przy dystrybutorach. 6,99. Ale o tym jeszcze będzie okazja sobie pogadać. No po co na dzień dobry? Tu RMF Max.

0: No najlepszy wakacyjny nastrój macie tu w RMF Aksy, 11 minut po godzinie 6.
1: To teraz, przepraszam, ale musimy to powiedzieć, trochę zepsujemy nastrój wakacyjny.
0: O Jezu, a od razu zepsujemy.
1: Skończył się program ceny paliw niżej.
0: No to wiadomo, ceny paliw wyżej.
1: No dobra, ale nie aż tak. Dzisiaj rano na dystrybutorze na mojej trasie 6,99 za litr diesla, 6,83 za litr benzyny.
0: Oj.
1: A te premium są powyżej 7.
0: Cena się nie zmieniła, tylko dla tych, którzy zawsze tankują za 50. Tankuj za 50.

0: Jaj,
1: to ja mówię już w naszym związku. 21 minut po.
0: Ja wiem, czy zaciąłeś się, czy co?
1: Po godzinie 6. Kiedy ty pytasz mnie, czy już, to nie jest miłe. A kiedy ja mówię już, to znaczy, że wszystko jest jak najbardziej okej.
0: Dobrze, że sobie to wyjaśniliśmy, ustawiliśmy właściwie priorytety.
1: Chciałbym, żebyś mi jeszcze wyjaśniła, dlaczego Iga Świątek płakała.
0: Bardzo cię proszę.
1: Płakała, jak wygrała.
0: Iga wczoraj wygrała, potem płakała. Płakała, bo zeszły z niej wszystkie emocje. Powiedziała na pomeczowym, podczas pomeczowego wywiadu, że miała za sobą trudny sezon, bardzo ciężkie 3 tygodnie, sezon, który się nie układa po jej myśli i to nie było łatwe zwycięstwo, ale najważniejsze, że jest.
1: I się łzy polały czyste, rzęsiste i przy okazji się okazało, że pogoda też wspiera naszą Igunię Świątek kochaną,
0: tak?
1: I też będzie kapać w czwarteczek najwcześniej.

0: turu, jeszcze nikomu o tej porze nie zaszkodziło.
1: Zależy.
0: 29 minut przed siódmą.
1: Zależy,
0: nie zależy.
1: Zależy, jak mocne jest turu.
0: Wybierz sobie, jakie chcesz.
1: 29, to podwójne. 29 minut i godzina siódma. Kto zmierza do pracy, niech się czuje pozdrowiony. Kto wcześniej wstaje na wakacjach, niech czuje ogromne wsparcie i zrozumienie, bo przecież wstajemy tu o 6:30, by mieć jak najdłuższe wakacje.
0: Ale to prawda, jest coś fajnego w wykorzystywaniu dnia od początku do końca. Zwłaszcza jak się jest nad morzem, już jest pierwsze nad morzem zamknięte kąpielisko z powodu sinic.
1: Jednak.
0: W tym sezonie. Tak, tym razem Gdynia Śródmieście. Na ten moment sprawdziłam przed chwilą, cały czas zamknięte.
1: Lato 2026 uważamy oficjalnie za otwarte.
0: No.
1: 28 minut i...

0: normalnie powiedziałbym, że odpinamy wrotki, ale nigdy nie były zapięte. 20 minut i godzina 7.
1: Ja nic o tym nie wiem.
0: Moonlight and Fordo. Tak wam gramy o poranku. Przypominając, że można sobie zafundować Dolce Vita bez zwiedzania Italii.
1: Mów mi.
0: Można mieć w kraju nad Wisłą takie naprawdę włoskie życie. Eksperci mówią, że źródłem włoskiego szczęścia jest czas spędzony z przyjaciółmi i z bliskimi i takie posiadówy przy stole, takie passeggiata.
1: Bello,
0: tak,
1: bello.
0: A na plaży aperitivo. No i właśnie dlatego, żeby było tak rodzinnie, to stary, który idzie do roboty na 7, budzi wszystkich o 6:40. Czyli właśnie teraz. Buongiorno. Tutti. I jeszcze po skrzypiących schodach wejdzie, żeby cię pocałować. No, ti amo, ti amo. Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: 9 minut i godzina 7. Słuchacze RMF Max są dobrze poinformowani. Wjeżdżamy z fleszem na pełnej, jak zawsze, o pełnej. Tak właśnie mamy. Patrząc, co tam ciekawego na mundialu.
1: Norwegia gra dalej, Francja gra dalej i Meksyk gra dalej.
0: Anglia też będzie grała dalej. Dzisiaj jest mecz, co prawda, dopiero o godzinie 18.
1: To się dopiero okaże. Może Wybrzeże Kości Słoniowej, nie, Demokratyczna Republika Konga, bo to z nimi grają.
0: Kongo.
1: Może Kongo wszystkich zaskoczy i będzie grało dalej, a
0: właśnie,
1: nie Anglia.
0: No? Może Senegal bardziej kogoś zaskoczy. To będzie lepsza niespodzianka. O 22:00 Senegal gra z Belgią i pokaże, że nieprzypadkowo mówią, że Belgowie w tym roku na mundialu, ojcieniutko.

0: Rytm na środowy poranek. Bumcika, bum, Szampolki, Siakol i RMF Max.
1: Asia przypomniała, że jest środa, niektórzy złapali się za głowę. Naprawdę?
0: No, naprawdę.
1: Dzisiaj ciąg dalszy burzowych ostrzeżeń. Będzie niebezpiecznie na niebie. I nieprzyjemnie na drogach. 32 dwójka, 32 w Wielkopolsce z utrudnieniami. Będziesz na bieżąco. Słuchaj RMF Max.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Odwiedź piekarnię rzemieślniczą z Mączeni. Tu czeka na Ciebie doskonałe pieczywo wypiekane na stuletnim zakwasie o imieniu Hieronim. Do tego kawa speciality, śniadania, a teraz jeszcze to, czego pragną wszyscy. Jagodzianki. Zapraszamy w Krakowie, Katowicach, Gliwicach i na zmączeni.com. Odważysz się nie spróbować?
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Świnoujście otwiera to poranne wydanie Flesza. Przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki w ogniu stanęła kamienica. Spłonęła tam znaczna część dachu. Ewakuowano ponad 70 osób.
2: Dwie osoby ewakuowaliśmy z balkonu za pomocą drabiny mechanicznej. Jedną osobę ewakuowaliśmy i przekazaliśmy ją do zespołu ratownictwa medycznego, jednakże ta osoba nie wymagała hospitalizacji.
1: Mówił nam oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, starszy kapitan Paweł Piorun, a strażacy mają co robić także w innych rejonach Polski. W Kujawsko-Pomorskim trwa sprzątanie po nocnych burzach i gwałtownych opadach deszczu. Tam odnotowano 136 interwencji. Najwięcej dotyczyło powiatu bydgoskiego, nakielskiego i okolicy Grudziądza. W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali 127 razy. W Lubuskiem interwencji było ponad 70. A w mocy wciąż pozostają ostrzeżenia od IMGW. Te drugiego stopnia obowiązują w zachodniopomorskim, w Lubuskiem oraz w części Wielkopolski i Pomorza. W kolejnych regionach, między innymi na Dolnym Śląsku, Kujawach i Warmii, obowiązują alerty pierwszego stopnia. Morza powiać z prędkością do 90 km na godzinę. A na południu, wschodzie i w centrum kraju nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A my właśnie otrzymaliśmy sygnał z drogi numer 32 w Wielkopolsce. To jest odcinek Wolsztyn-Grodzisk Wielkopolski. W pobliżu miejscowości Rostarzewo zderzyły się dwie osobówki. Na trasie może się korkować. Unia Europejska ma wyłożyć pieniądze na ukraińskie drony. Uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel.
3: To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginał, a teraz mistrzowski flesz sportowy. Meksykanie mają co świętować. Kilka chwil temu ich reprezentacja popisała się na mistrzostwach, wygrywając z Ekwadorem 2-0. Meksyk zatem melduje się w 1/8 finału z mundialem. Żegna się za to Szwecja, która przegrała z Francją 0-3. Dwa gole to zasługa Kiliana Mbappé. Starcie Francji z Paragwajem w 1/8 finału w sobotę o 23:00. No a my zmieniamy dyscyplinę, bo do drugiej rundy Wimbledonu awansowała Iga Świątek. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Nie sądzę, żebym wygrała jakiś mecz trzysetowy w tym roku. Cieszę się więc, że mogłam to zrobić tutaj, mówiła Iga Świątek. Dziś kolejny dzień z bardzo wysokimi wartościami na termometrach. No, na Pomorzu Zachodnim rzeczywiście tam trochę się ochłodziło, 20 stopni, ale już 28-30 w centrum kraju, do 34 kresek na południowym wschodzie. Wiatr ma wiać głównie słabo, ale podczas burz, które będą się przetaczały przez nasz kraj, może powiać nieco silniej. W nocy ze środy na czwartek front odchodzić ma z nad wschodniej Polski poza granicę naszego kraju. Będzie gorąco.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel automobila Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bajsan, Giong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Jeśli wybraliście nas w sprawie muzycznych przyjemności, o tak, to trafiliście idealnie. 4 minuty po 7. Tu RMF Max.

0: od dawna to wiem.
1: Od pierwszej do ostatniej nuty męskie granie. Jakieś niezdecydowane. 12 minut po godzinie. Po godzinie 7, 12 minut po godzinie 7. Wchodźcie z nami na palmę. Wchodźcie, ale naprawdę mówię wam, wchodźcie z nami na palmę, bo jest nowa zabawa z dużymi pieniędzmi, która nazywa się Casa de Palma.
2: A na jednej z tych palm upchaliśmy nawet 15 tysięcy złotych i to może być wasza kasa na wakacje.
1: Zarabiajcie kokosy w naszej nowej zabawie. 15 tysięcy złotych i teraz, jak ktoś się będzie zgłaszał, to dostanie specjalnie dodatkowo 1550 ekstra szans na to, żeby wejść do finału i zagrać o 15 tysięcy złotych.
2: Skorzystajcie koniecznie z największej szansy dzisiejszego dnia. Bardziej już wam opłacać się nie będzie. Najbardziej się opłaca w poranku.
1: Ekstra.
2: 1550 razy tyle mnożymy każde wasze zgłoszenie.
1: Wyślij max na 7327. Zarabiaj kokosy na wakacjach. Max 7327. Teraz, by wygrać 15 tysięcy złotych.

0: 19 minut po godzinie 7. Najlepszym dodatkiem hity na maksa do waszego porannego przebudzenia. Tak samo jak wszystko to, co jeszcze wczoraj wam nie smakowało. Polane ketchupem, najlepiej takim darmowym. Może wejść nam na wakacjach idealnie.
1: To prawda, nie jednemu ketchup już życie uratował.
0: Tak, a w temacie ketchupu będzie potężna zmiana. Słuchajcie, co ma ketchup wspólnego z recyklingiem? Okazuje się, że naprawdę dużo.
1: Zwłaszcza jeżeli jest tych jednorazowych takich małych saszetkach, które są z plastiku, a Unia Europejska nie lubi z plastiku.
0: I nie lubi, gdy ketchup robi...
1: Dlatego powoli już od tego lata wycofywane będą zgodnie z unijną dyrektywą takie jednorazowe małe właśnie keczupy.
0: Ale dzisiaj, jeszcze zdążymy sobie wsiąść.
1: Dzisiaj możesz się cały w tym polać, jak chcesz.
0: Ekstra. Bo już niedługo trudniej będzie sobie wziąć na wynos taki.
1: Ciekawe, ile takich keczupów by trzeba było, żeby cię całego polać.
0: Nie wiem, mam lodówkę. Możemy spróbować.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wróżki i superbohaterowie, tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym potokiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Sorry, papi, jest spoko, ale 300 wygrane w porze śniadania to jest dopiero przyjemność. 21 minut przed godziną 8 macie takie rzeczy w RMF Max.
1: Tak, u nas są wszystkie najlepsze przyjemności, dlatego korzystajcie i zgłoście się do naszej fajnej zabawy, a zgłaszamy się SMS-em pod 3001, w którym wpisujemy, gdzie teraz jesteście.
0: Tak jest, niech to będzie wakacyjna stolica Polski i to nieważne, że chcielibyście teraz być w zupełnie innym miejscu w pracy, także można być w wakacyjnej stolicy Polski. Zmieniamy świat na naprawdę lepszy, fajniejszy, bardziej kolorowy, tylko nazwa miejscowości, w której spędzacie wakacyjną środę, niech poleci SMS-owo na 3001, a to będzie przepustka do gry o 300 w naszej okołomundialowej zabawie sportowej. Mogę też nie rymować, jakbyście chcieli.
1: Bardzo proszę.
0: Okej, damy radę.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
6: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
7: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
6: Rysiu, jesteś nieoceniony.
7: No, co wypatrzyłaś?
6: Panel podłogowy Dąb Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
8: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
9: Gorące emocje w rześkiej atmosferze? Kibicuj razem z nami w Mistrzostwach Świata Juniorów i U23 w kajakarstwie slalomowym i krosie. Zapraszamy od 30 czerwca do 5 lipca na tor kajakowy przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Podziwiaj rywalizację najlepszych zawodników i dopinguj swoich faworytów. Do zobaczenia na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tworzymy Polski Sport oraz Województwo Małopolskie.
10: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
11: I po reklamie.

0: Ustka, Koło, Sopot, Strefa 57. Oj, pozdrawiamy tam, jakie są wakacyjne imprezy, matko jedyna.
1: Pozdrawiamy też tych, którzy w samochodach, na deszczowej A4 albo przed bramą mechanika w Sandomierzu.
0: I niech Wrocław z Wieliczką także czują się o poranku uściskani, podobnie jak Maja. Siemano rano, cześć Majeczka.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. Hej, hej. Gdzie jesteś i gdzie za twoją sprawą mamy wakacyjną stolicę Polski?
2: U dentysty, słuchajcie.
0: Idealnie.
1: Trzymamy kciuki za sukces tej operacji, a dzisiaj na mundialu Anglia mierzy się z Kongo.
0: Kongo! Więc ty, Majeczka, będziesz miała jedyną niepowtarzalną okazję decydować, czy to, co za chwilę usłyszysz, to piłkarz, czy coś zupełnie innego. Wychodząc z szatni, masz już 300 na swoim koncie. Jak będziesz dobrze odpowiadasz, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to niestety 100 poleci.
1: Z naszego stanowiska komentatorów spoglądamy w stronę szatni Demokratycznej Republiki Konga, Kongo. A tam już Timothy Fayulu.
0: Fayulu środkiem pola, jak on pięknie zaczarował teraz w okolicach pola karnego. Fayulu, gol!
1: Timothy Fayulu, Maja, to piłkarz czy kongijskie życzenie szczęścia?
0: Tylko to się wymawia Timothy Fayulu.
1: No tak.
0: I wtedy, no.
2: Słuchajcie, myślę, że to piłkarz.
0: Dobrze!
1: 300 obronione.
0: Hakuna Matata teraz na murawę wbiega. Kinshasa to debiut na mundialu. Kinshasa, gol!
1: Kinshasa to piłkarz debiutujący, czy może stolica Konga?
2: Kongo, chyba Konga.
1: Dobrze, brawa! Obronione 300, trzecie pytanie przed tobą.
0: Bo na boisku pojawia się Sipenga. Ulubieniec także polskiej publiczności. Trzymają z napisy wielkie sztandary z napisem Sipenga.
1: Sipenga, Maja.
0: Przymierzył. Sipenga.
1: Majunia, Sipenga to piłkarz, czy może kongijski tradycyjny instrument muzyczny?
0: Przez C, jakby co.
2: Piłkarz.
1: Dobrze! Rozbiłaś bank, dziewczyno!
0: Życzymy naszym kopaczom, żeby grali jak Sipenga jedna. 300 dla ciebie.

0: całe życie chciałeś być posłem, to pamiętaj, że dzisiaj posłowie nie mają wakacji.
1: Co więcej, będą 3 dni pracować.
0: O Jezu, no, matko, jak się narobią. Nie? Do soboty nie aż. Ulala. Ulala. Co tam na stacjach benzynowych, co tam w parlamencie i co w wielkim świecie? Odpowiedzi na te pytania we Fleszu RMF Max za 8:03. Bądźcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
4: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
5: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Terenwizją.
4: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie AVI.
5: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl. Poleca RMF Max.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem?
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Chobec Ekstra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.
4: Jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. 24 górników ewakuowanych z kopalni Sośnica w Gliwicach, 950 metrów pod ziemią. Nad ranem doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla.
5: Jak informuje Polska Grupa Górnicza, natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie były 24 osoby. Cała załoga bezpiecznie została wycofana, nikt nie został poszkodowany. Poza rejonem, w którym doszło do stężenia tlenku węgla, kopalnia pracuje normalnie.
4: Tyle od Anny Kropaczek. A teraz informacja, która zapewne interesuje wszystkich kierowców w Polsce. Dziś oficjalny koniec rządowego programu CPN. Ceny paliw niżej, przechodzi zatem do historii. Na stacjach benzynowych drożej niż dotychczas. Za 95 płacimy średnio 6,88, a za litr diesla 6,99. No to w takim razie co na to sami zainteresowani?
6: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno w jakiej cenie.
7: Naprawdę to nie ma znaczenia, czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
6: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
7: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe czy niższe, czy one są regulowane?
8: No wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską.
4: Zawsze jest jakaś opcja, usłyszał w stolicy Michał Radkowski. To sprawdźmy jeszcze, co na politycznym podwórku. Dziś start trzydniowego posiedzenia w Sejmie. Posłowie zajmą się projektem zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych oraz tak zwaną ustawą Lex Szarlatan, która ma zwiększyć uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycyną. Szczyt NATO w Ankarze i stała baza wojsk USA w Polsce to tematy dzisiejszych rozmów na linii prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
4: Podkreślała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zostawmy już tę politykę i skupmy się na sporcie. Mistrzowski plecz sportowy. W 1/8 mundialu meldują się Meksyk, który ograł Ekwador 2-0, Norwegia, która wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, no i Francja z bohaterem spotkania Mbappé, który strzelił 2 gole w starciu ze Szwecją, wynik 3-0. A piłkarz ma na tym mundialu już 6 bramek, zatem dogonił Messiego. Jestem przekonany, że Leo nadal będzie strzelał gole, więc nie oglądam tej klasyfikacji często. Bardziej obserwuję przeciwników, którzy potrafią grać, i skupiam się na celu, czyli finale. Mówił Kylian Mbappé. I na zamknięcie jeszcze tenis. Iga Świątek wywalczyła awans do drugiej rundy Wimbledonu. Starcie z Karoliną Pliszkową. Jutro w drugiej rundzie zobaczymy też Kamila Majchrzaka. Są takie miejsca w kraju, gdzie już jest trochę chłodniej. Na termometrach na przykład na Pomorzu zobaczymy maksymalnie dziś 20 stopni. No ale już w centrum 30 kresek, do 34 zobaczymy na południowym wschodzie. Wiatr nie będzie za bardzo pomagał, on ma wiać się słabo. Do tego wszystkiego jeszcze ma być słonecznie, więc to słońce będzie podkręcało te i tak już bardzo wysokie wartości. Natomiast dziś może zagrzmieć, może popadać i wtedy też silniej powiać.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: 4,5 minuty po godzinie 8. Tu

0: Dzień.
1: Amo.
2: Fireball.
0: Pitbull w Dzień Pieska, bo dzisiaj jest piesek. Dzień Piesek ma how,
3: dzisiaj
0: how,
3: jest Dzień Pieska.
0: Właśnie, how do you do? 10 minut po godzinie 8, chociaż bardziej come stai, signorina.
3: Tak, dobry nastrój będzie nas trzymał przez cały dzień, bo mamy polski sukces i trzeba tak o tym mówić głośno. Dwie pizzerie z Polski w zestawieniu 50 najlepszych pizzerii na świecie.
0: Mamma mia. W tym głosowaniu nie brał udziału Książulo, bo wiadomo, Książulo nie może teraz głosować, bo jest w lodówce, gdzie się chłodzi po pobierowie.
3: Mogło tak być. Anyway, Zielona Górka z Pabianic i Ciała Tutti z Warszawy. To właśnie te dwie pizzerie są najlepsze.
0: Super, gratuluję. Nie, no, są prawie najlepsze, chciałem powiedzieć. Prawie najlepsze.
3: Prawie najlepsze.
0: Bo najlepsza na wakacjach to jest taka pizza, którą jesz, a się nie składałaś.
3: No.
0: Asia Małus, Jakubek, hej. Jest 8:11.

0: to już jest hit lata i tak będzie pewnie do końca lata. Shimza i Kasango, Fire, Fire w RMF Max.
1: Zróbcie komuś w pracy szum wakacyjnej fali. Takiej morskiej, ale do łóżka. Dobra, zróbmy także do łóżka i nie trzeba iść do nikogo do sypialni, absolutnie. Do łóżka przez głośnik ustawiony na RMF Max. Wy szumicie za pomocą Messengera, a my nagłaśniamy całą sprawę i dajemy wam specjalne wakacyjne nagrody.
0: Nagrajcie szum wakacyjnej fali, wrzućcie ją, ten szum, głosóweczką na naszego Messengera. Bądźcie pociechą i radością i ochłodą dla tych, którzy w pracy, a przy okazji wygrajcie super termos.
1: Termos, Asia, to nie jest termos.
0: Jak nie?
1: To jest butelka, w której woda jest duża i chłodna. Termos, to jest termos. Wiesz, że ja mam termosów, po co mi kolejny?
0: Ale takiej butelki jeszcze nie masz.
1: Szumcie wakacyjną falą, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji, a na zegarach 8:20.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
14: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
15: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
16: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
17: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
20: No ale co, Barbara? Rekin!
19: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
22: I po reklamie.

0: Do wesołego klubu fal szumiących dołączy teraz Ania.
1: Ania, z gąsek.
0: Taka trochę zdenerwowana ta fala.
1: No nie, gąska. A teraz reprezentuję nadbałtyckie chłopy. Chłopy Kamil, człowiek Bałtyk. Posłuchajcie, jak on to zrobi. Dobry jest. Powiedziałam Ewa. Dobry jest. Dla każdego nasze specjalne wakacyjne butle, w których woda jest dłużej chłodna.

0: ze specjalną dedykacją do wszystkich naszych czworonożnych przyjaciół, którzy dzisiaj świętują, bo dzisiaj jest Dzień Psa. Pierwszy dzień lipca w kalendarzu, przypomnę.
1: To ja mam Dzień Telewizora, bo to jest sensacyjna wiadomość. Będziemy inaczej patrzeć na telewizor. Naukowcy informują, że telewizory nas obserwują, przyglądają się temu, co oglądamy, jak oglądamy, ile oglądamy. I te telewizory, co nas obserwują, one uczą inne telewizory, by były jeszcze mądrzejsze.
0: Nie.
1: Tak.
0: Ojej.
1: Tak. I od tego można mieć kwadratową głowę, jak się tego słucha, ale coraz bardziej okrągły, bo mądrzejszy telewizor. 21 minut i godzina 9.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

0: Ale Trips zrobił rewelacyjny numer, normalnie. Słychać tam sportowa nuta jest, tym Hard to be Humble, 11 minut przed godziną 9, kiedy to świat dowiedział się, że RL9 pozostanie RL9, mimo zmiany klubu w Chicago Fire, Robert Lewandowski też będzie grał z dziewiątką.
1: I żaden ocean, który będzie musiał pokonać, tego nie zmieni. Robert Lewandowski z dziewiątką, a cała Ameryka, a już na pewno ten rejon Chicago, mocno przygotowuje się do powitania naszego Roberta ich ziemi. I jedna z restauracji nawet ogłosiła, że z okazji tego transferu rozdaje 100 darmowych Polish dogów.
0: Polish dog! To jest Polish taki hot dog z patykiem. Bierzesz i liżesz. Jest. Nie? Nie tak powiem.
1: Czy w środku jest polska kiełbasa, to można też ugryźć jak coś.
0: Ale dopiero później. Najpierw nazwa zobowiązuje. Hello, Polish, a potem dog.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
2: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
1: Rysiu, jesteś nieoceniony.
2: No, co wypatrzyłaś?
1: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
3: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Pierwszy lipca, środa, godzina 9. Kinga Nyga. Zapraszam na najświeższy flash w RMF Max Kraków. Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków, to jeden z tematów poruszanych podczas wczorajszego spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ. Jaki miałby być ten limit zarobków medyków?
6: To mogłoby być na przykład nie więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80 czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany.
5: Tyle Michał Dobrołowicz.
7: Słuchacie RMF Max Kraków.
5: Monitorujemy sytuację na drogach. Policja informuje o kolizji trzech samochodów na ulicy Zakopiańskiej oraz o kolizji na ulicy Walerego Sławka. Kursują na liniach 123, 148 czy 151. Po ulicach Krakowa jeżdżą już pierwsze autobusy wodorowe.
8: To wszystko, co najważniejsze, znajduje się na dachu autobusu. Na przodzie autobusu są zbiorniki 37,5 kg wodoru, 1560 litrów układ i sercem tego autobusu jest ogniwo paliwowe 70 kW. My na dachu tego autobusu produkujemy energię elektryczną, to znaczy ogniwo spełnia taką funkcję trochę takiej elektrowni, a jedynym ubocznym skutkiem tej jakby przemiany to jest woda, czysta woda, to jest woda destylowana.
5: O nowych autobusach opowiadał Tomasz Jasłowski, dyrektor Departamentu Produkcji w spółce PAK PCE Polski Autobus Wodorowy. Teraz ważna informacja dla kierowców. W sobotę 4 lipca rozpocznie się remont ulicy Grzegorzeckiej. Zaplanowano wymianę płyt torowych na skrzyżowaniu z ulicą Wielopole, szyn i asfaltu od Wielopole do Łazarza i asfaltu między separatorami pomiędzy Łazarza i Rzeźniczą.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Poranek w Krakowie gorący, już teraz 26 stopni, a będzie więcej. Termometry wskażą dzisiaj 32 kreski. Na razie dużo błękitu i słońca, ale później przybędzie chmur. Mogą też pojawić się popołudniowe burze i deszcz, a wtedy temperatura spadnie do 23 stopni. Ochłodzenie utrzyma się przez kolejne dni. W czwartek maksymalnie 24 stopnie, a w weekend około 20. W przyszłym tygodniu temperatura wzrośnie do 25. Kolejny weekend znowu upalny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: Właśnie mi wyskoczyła w internecie wiadomość.
12: No, no.
11: Dziecko gigant, ale cudowny słodziak. 8 miesięcy i 15 kilogramów. A jeszcze nie jadł gofru.
12: Ojej,
11: także
12: nie jadło.
11: Korzystaj z życia, bracie. Asia Meł, Zirek Jakubek.
12: Do jutra,
11: cudownej środy.

0: na ostatnie 8 godzin pracy i to razem z nami, słuchając Lata na Maxa. Wiem, że tacy są. Dawid Miązek
1: i Karina Nicińska. Pierwszy dzień lipca. Witamy się i zostajemy z wami do godziny 13.
0: Ci, którzy będą siedzieć jeszcze i jutro w pracy, i pojutrze, też mogą na nas liczyć. A co tam?

0: Dzisiaj tak Ecstasy i ATB na spokojnie w RMF Max, ale przed telewizorem to się wczoraj działo.
1: Działo się. Po czym poznać kibica piłkarskiego w czasie mundialu w Stanach Zjednoczonych, bo ma podkrążone oczy od oglądania po nocy. Wczoraj najpierw Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią.
0: Dokładnie. Przypominamy, że pierwszy raz w historii zameldowało się Wybrzeże Kości Słoniowej w fazie pucharowej mundialu, czyli jednak da się osiągnąć coś wielkiego, nawet jeśli na początku nikt na ciebie absolutnie nie stawia i to pewnie dobra wiadomość, szczególnie dla wszystkich, którzy w styczniu wpisali sobie w postanowieniach noworocznych schudne i tak jeszcze się w tej walce nie poddali. Wybrzeże Kości Słoniowej niestety pojechało do domu, no i Haaland zrobił to absolutnie z zimą.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Jeśli marzycie o wakacyjnych przyjemnościach, to takie muzyczne mamy z EBN dla was w RMF Max. No chyba, że dzisiaj ta środa to nie wasz dzień, no to zapraszamy, zapraszamy. Chodźcie z nami pod palmy.
1: Normalnie droga pod palmy jest taka, że idziecie do biura podróży, wykupujecie sobie jakąś wycieczkę, lecicie, rozkładacie się tam z kocykiem tego śmego, ale u nas ta droga jest zdecydowanie szybsza, bo wystarczy wysłać SMS-a i palmy przyjdą do was razem z kasą.
0: A przy okazji z takiej palmy, jak dobrze potrząśniesz, to i taki kokos może wylecieć, na przykład prosto w głowę, a dzięki temu, proszę bardzo, jak się kokos rozbije, 15 tysięcy złotych jeszcze na konto. Co ty?
1: Nawet taka kaska na wakacje na was czeka, wakacyjna zabawa Casa de Palma. I słuchajcie, co trzeba zrobić? Chwycić za telefon 7327 pod ten numer, który wstukujecie w dosłownie parę sekund, wysłać SMS-a z hasłem Max. Nic więcej nie trzeba pisać, wysyłacie za 3,69. No i jeszcze dzisiaj możecie przywitać 15 tysięcy złotych na swoim koncie.
0: Na rmfmax.pl też możecie to zrobić jednym dosłownie kliknięciem. No to co? Odpalamy przy okazji
1: rundę bonusową, bo słuchajcie, teraz będziemy mnożyć wasze szanse. Od tego jesteśmy, załatwiliśmy to u szefa. Słuchajcie, przez najbliższe 8 minut runda bonusowa i 970 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia. I te SMS-owe, i te online.
0: Hasło Max pod 7327 albo rmfmax.pl. Ta runda bonusowa, niech ona będzie wasza.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
11: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Teren Wizją.
10: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie Avi.
11: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl. Poleca RMF Max.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
15: Poranek w Krakowie gorący, już teraz 26 stopni, a będzie więcej. Termometry wskażą dzisiaj 32 kreski. Na razie dużo błękitu i słońca, ale później przybędzie chmur. Mogą też pojawić się popołudniowe burze i deszcz, a wtedy temperatura spadnie do 23 stopni. Ochłodzenie utrzyma się przez kolejne dni. W czwartek maksymalnie 24 stopnie, a w weekend około 20. W przyszłym tygodniu temperatura wzrośnie do 25. Kolejny weekend znowu upalny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.

0: Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz, śpiewają tuż przed 10 w RMF Max.
1: Zagrzmi dzisiaj, zanim jednak te upały nastąpią, no to świętokrzyskie, lubuskie, Małopolska, trzymaj ta się tam dzisiaj mocno, bo uwaga, nadchodzi jęzor chłodu.
0: No to tak jakby wam się już znudziły te upały, to proszę bardzo, nadchodzą burze. Lipiec się przedstawia.
1: Więcej o tym już za chwilę w najnowszej prognozie i w najnowszym fleszu. Punktualnie o 10.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Self-aware, słuchacze RMF Max, poznajcie się!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Odwiedź piekarnię rzemieślniczą z Mączeni. Tu czeka na ciebie doskonałe pieczywo wypiekane na stuletnim zakwasie o imieniu Hieronim. Do tego kawa speciality, śniadania, a teraz jeszcze to, czego pragną wszyscy. Jagodzianki. Zapraszamy w Krakowie, Katowicach, Gliwicach i na zmączeni.com. Odważysz się nie spróbować?
12: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
13: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
12: Rysiu, jesteś nieoceniony.
13: No, co wypatrzyłaś?
12: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
14: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
15: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
16: I po reklamie.
17: Wybiła 10 w RMF Max Kraków. Czas na skrót najważniejszych tematów. Kinga Nega. Zapraszam na flash. Jeszcze w sierpniu polscy marynarze rozpoczną w Szwecji szkolenia na nowych okrętach podwodnych. Przypomnijmy, w ramach podpisanej ze Szwecją umowy do 2031 roku do marynarki wojennej mają trafić 3 nowoczesne jednostki. Co zyskujemy?
18: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku.
19: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 w powietrzu.
18: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W przyszłym roku szwedzka marynarka użyczy Polsce zmodernizowany okręt A-17, na którym będą szkolić się polskie załogi.
17: Informował Stanisław Pawłowski.
1: Słuchacie RMF Max Kraków.
17: Wąż Gniewosz przypalany na ognisku dla zabawy, zniszczone grillem ławki, tony śmieci. To obrazek z Zakrzówka praktycznie po każdym cieplejszym weekendzie. To dlatego strefa grillowa w tym miejscu została zlikwidowana. Przemek Błaszczyk.
20: To w trakcie takiej właśnie imprezy dla zabawy ktoś przypalał nad ogniskiem chronionego Gniewosza. Węża, który paradoksalnie uratował to miejsce przed zabudową. Takimi zdjęciami dysponuje jedna z mieszkanek Krakowa.
21: To można by nazwać bestialstwem.
22: No właśnie, taki wąż faktycznie został zabity na Zakrzówku.
21: Tak, mieliśmy taką sytuację, zostaliśmy o takiej sytuacji poinformowani przez mieszkankę, która rzeczywiście nawet miała zdjęcia na dowód tej sytuacji, więc chociażby z tych względów podjęliśmy tą decyzję ostateczną.
20: Przyznaje Aleksandra Mikulaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
17: Do tematu będziemy wracać. Nowość od Muzeum Krakowa. Od dzisiaj można skorzystać z oferty karty Kraków średniowiecznej. Na jednym bilecie odwiedzić rynek podziemny, Barbakan czy wieżę ratuszową.
0: Bilet obowiązuje dość długo. Ważna jest na tym bilecie przede wszystkim data zwiedzania rynku podziemnego. Tam będzie wydrukowany dzień, dokładna godzina.
17: Mówił Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. 4 lipca w strefie 57 w Przytkowicach pojawią się Young Multi, Kizo czy Malik Montana.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
17: Do południa w Krakowie bardzo gorąco i pogodnie. Zachmurzenie małe, tylko lokalnie umiarkowane, a na termometrach prawie 30 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 32. Po południu na niebie może pojawić się jednak więcej chmur. Synoptycy ostrzegają również przed możliwymi burzami z deszczem. Wtedy temperatura spadnie do 23 kresek. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
17: Tak to sobie leci czas w robocie.
23: Jezus Maria, dramat. Karina, z kuchni wracam.
17: Co się stało?
23: Kawy nie ma.
17: Jak to nie ma kawy?
23: Ziarna się skończyły. Nie ma, wziąłem ostatnią. Koniec. Nie mamy do końca dnia kawy. Nie ma. Dajcie jakieś wyrazy wsparcia, bo słuchajcie, nie wiem.
17: Różaniec i modlitwa też mile widziane.
23: Do 13 z wami. Karina Nicińska.
17: Dawid Wiązek.
23: Lato na maksa.

0: Czy w biurku, czy w altance. Welcome to Saint-Tropez w RMF Max.
1: W temacie kawy, słuchajcie, jesteśmy uratowani. Dobre wiadomości, jeszcze jedna paczka się znalazła.
0: Ale ja sobie tak wyobrażam, jak dzisiaj nasi słuchacze mówią: wuhu, wygrałem 15 tysięcy złotych w RMF Max. I niech to się dzisiaj wydarzy.
1: To są drugie dobre wiadomości, że przecież u nas jest 15 tysięcy złotych do wzięcia. I podejrzewam, że jak zgarniecie takie 15 tysięcy, to możecie mieć podobnie uśmiechniętą minę jak ja, jak zobaczyłem na dnie szafy tę ostatnią paczkę z kawą.
0: 15 koła. Wysyłamy hasło Max pod 7327 za 3,69 albo szybciutko zgłoszenie na rmfmax.pl. Klik, no i już jesteście w grze o 15 tysięcy złotych.
1: Zróbcie miejsce na koncie dla tej kasy, ale nie na długo, bo przecież zaraz ją wydacie na wakacje życia albo na przykład na długo odkładany remont albo na jeszcze coś innego, co wam chodzi po głowie.
0: Hasło Max pod 7327 albo...
1: albo rmfmax.pl.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Bez granic!
10: Na tra-

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: No i teraz, jak już tak parę stopni w dół, to lato naprawdę powinno dać się lubić. Lubię cię jak lato, modelki włodarskiej w RMF Max.
1: Trochę wytchnienia. Lubię cię jak lato, jakie ładne zdanie. Więc my w RMF Max lubimy was jak lato, jak jesień, jak zimę i nawet jak wiosnę, jak wszystkie pory roku, bo uwaga, mamy dla
0: nie,
1: was.
0: Jak jesień, to nie, nie, my was lubimy.
1: Do strefy 57 na najbliższy weekend. White 2115 między innymi na scenie, ale nie tylko.
0: Young Multi, Chiva, Samsone, Malik Montana, Kizo, no i wy to akurat nie na scenie, ale pod sceną jak najbardziej się możecie znaleźć z kimś, kogo lubicie, bo mamy podwójne zaproszenia na najbliższą sobotę do strefy 57 dla was.
1: A pod sceną można usłyszeć różne rzeczy. Czekamy, uwaga, na wasze propozycje największego kłamstwa, jakie jesteście w stanie usłyszeć w trakcie koncertu.
0: Czyli na przykład co?
1: No, zaraz się zacznie. To taki chyba klasyk.
0: Albo nie, to nie playback, to tylko taka płytka pomocnicza.
1: Czekamy na wasze, dawajcie znaki pod 3001 Messenger, głosówki do RMF Max, również do waszej dyspozycji. Deep.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Co tego się słucha?
5: Co jest hitem?
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bletka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
10: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
13: Do południa w Krakowie bardzo gorąco i pogodnie. Zachmurzenie małe, tylko lokalnie umiarkowane, a na termometrach prawie 30 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 32. Po południu na niebie może pojawić się jednak więcej chmur. Synoptycy ostrzegają również przed możliwymi burzami z deszczem. Wtedy temperatura spadnie do 23 kresek. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
14: RMF Max.
15: RMF Max Kraków.

0: I przy takich hitach na maksa wszystkie wakacyjne wspomnienia zaczynają mieć nawet trochę rumieńców. Lost Frequencies w RMF Max. A tymczasem, no zobacz, no patrz jak patrzy tymi wielkimi ślepami. Taki nosek ma mokry, a jak się ślini, hurany!
1: Dzisiaj pierwszy dzień lipca i słuchajcie, nie tylko witamy nowy miesiąc, ale jest święto tych wszystkich, którzy uwielbiają czochrać, wychodzić na spacer ze swoim czworonogiem, bo dzisiaj jest dzień psa, dzień pieska. Dzisiaj jakieś lody psie może, albo torcik psi powinno się...
0: Albo chociaż miskę z wodą przy tej temperaturze, koniecznie pamiętajcie.
1: A to obowiązkowo.
0: No i koniecznie o tym, że psiaki ze schroniska czekają również na to, żeby znaleźć jakiś nowy dom, kto wie, może właśnie na wakacje u was.
1: A taki łobuz kocha najbardziej.
0: O, wiadomo.
1: Na naszym Facebooku znajdziecie taki post, w komentarze możecie wrzucać zdjęcia swoich ukochanych czworonogów.
0: I czekamy jak macie też jakąś... na wasze historie.
1: No właśnie, jakąś śmieszną historię związaną ze swoim pieskiem, to też możecie się nią pochwalić. Ja na przykład mam kolegę, który ma psa, który ten pies
0: dobrze się zaczyna.
1: Przynosi mu z lodówki zimne napoje, bo ma na takiej dolnej półce.
0: Co ty gadasz?
1: A mówi, że jeszcze musi go nauczyć przelewać.
0: No to przy mistrzostwach świata myślę, że się przyda, jak znalazł mnie z kolei na początku tego tygodnia. Strasznie wzruszyła historia ze Skierniewic, gdzie postawiono pomnik pewnego psiaka, który przez ostatnie 10 lat przychodził codziennie na ten jeden przystanek w Skierniewicach, czekając na swojego pana, aż wyjdzie z pracy, mimo że pana już nie ma.
1: Ojej, smuteczek, no.
0: No i zobacz, jak tu się nie idzie wzruszyć.
1: Wasze historie z psiakami w komentarzach na Facebooku RMF Max. Zdjęcia też wrzucajcie, czekamy.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
4: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
5: I po reklamie.
6: Na słowo.
7: Na metę.
8: Kamperem.
9: Bez granic.
10: Na lody.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96,7 FM.
12: Wybiła godzina 11 w RMF Max Kraków. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Kinga Nega. Zapraszam. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie Patryka M., pseudonim Wielki Bu, pseudokibic i freakfighter. Z bogatą przeszłością kryminalną ma odpowiedzieć za 6 zarzutów. Wśród nich udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej na szeroką skalę narkotykami. Po zatrzymaniu w zeszłym roku w Niemczech wciąż przebywa w areszcie. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów klubu Go Go w Łodzi. Pokrzywdzeni tracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
12: Autobusy wodorowe wyjechały na ulicę Krakowa. Dziś kursują między innymi na liniach 123, 158 czy 307.
13: To jest całkowicie pierwszy, całkowicie zeroemisyjny autobus. Nie wiem, państwo pewnie spotykacie bardzo często, może w Krakowie też, że autobus elektryczny zimą wydobywa z rury wydechowej spaliny, prawda? I każdy się zastanawia, co to jest. No to bardzo często w autobusach elektrycznych ogrzewanie jest tak zwane webasto, to znaczy spalinowe, i taki autobus emituje spaliny, a ten autobus w ogóle nie emituje żadnych spalin.
12: Podkreśla Tomasz Jasłowski, dyrektor Departamentu Produkcji w spółce PAK PCE Polski Autobus Wodorowy. Po ukolonie w szkołach, letnie koncerty, zajęcia w parkach. Trwa lato w mieście.
14: Robią to też szkoły pod nazwą Lato w Szkole. Miasto przeznaczyło prawie 3 miliony na ten cel, żeby właśnie szkoły mogły zapewnić wakacje, też zajęcia dla dzieciaków, więc można sobie wykupić. Są to różnego rodzaju zajęcia.
12: Mówił Jan Machowski z Urzędu Miasta Krakowa. W ten weekend Energylandia będzie świętować 12 urodziny. Na naszej stronie RMF Max, lokalizacja Kraków, czekają zaproszenia. Będzie mnóstwo atrakcji.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
12: Kolejny gorący dzień w Krakowie. Dziś temperatura wzrośnie do 32 stopni. Na razie zachmurzenie małe, ale po południu może pojawić się więcej chmur. Są też ostrzeżenia przed możliwymi burzami z deszczem. Wtedy temperatura ma spaść do 23 kresek. Od jutra ochłodzenie, maksymalnie na termometrach 24 stopnie. Będzie jednak pogodnie, zachmurzenie małe, bez opadów deszczu. W piątek również 21 kresek. Upały mają wrócić dopiero w kolejny weekend.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
17: No i zobacz, nim to się człowiek obejrzy i połowa roboty za nami.
18: Niestety z wakacjami jest podobnie. Lecimy, lato na maksa, Karina Nicińska.
17: Dawid Miązek razem z wami.

0: Słyszysz?
1: No.
0: Cicho, bo jeszcze się przestraszy.
1: Uważaj, uważaj, nie podchodź tam za blisko.
0: Weź jej coś rzuć tam.
1: Nie zachodź od tyłu, nie zachodź, bo się spłoszy.
0: O, o, dobra, podchodzi. No. Podchodzi.
1: A, będzie mi jadła z ręki. Patrz, pana nią.
0: O. No i mamy ją,
1: dobra.
0: Drodzy państwo, runda bonusowa w RMF Max jest nasza.
1: Sama przyszła i teraz czeka na wasz ruch, a wasz ruch powinien być taki, że sięgacie do kieszeni, do marynarki, do torebki, czy gdziekolwiek indziej macie smartfona i z tego smartfona wysyłacie nam SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69.
0: Albo zgłoszenie na rmfmax.pl, no to jak się będzie wabiła, jak ją nazwiemy?
1: Rundziątko to trochę nie, bo to duże jest. Jednak runda jest takie, rundzisko nawet bym powiedział, nie?
0: 1200 razy mnożymy waszą szansę na zgarnięcie, wiecie ilu? 15 tysięcy złotych dzisiaj w RMF Max, więc szybciutko, rmfmax.pl.
1: Albo hasło Max pod 7327, 15 tysięcy złotych na wasze wymarzone wakacje, albo na co chcecie.
0: Zobaczę, jak grzeczno. RMF Max. Reklama.
2: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
3: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
15: I po reklamie.
16: Jak leżenie nad rzeką.
17: Jak prawdziwy spontan.
16: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96,7 FM.

0: Danośnie się nie da. Junior Caldera, Sofia Lis-Bextor, Can't Fight This Feeling w RMF Max. Poprosiliśmy was o głosóweczki i SMS-y. Największe kłamstwo, jakie można usłyszeć na festiwalu. Głosóweczka od Patryka wjeżdża, proszę bardzo.
1: W każdym mieście każdy raper powie: jesteście moim ulubionym miastem.
2: No pewnie. Ale Patryk jest już z nami na linii. Cześć.
3: A witam serdecznie.
2: To uwaga, stoisz przed szansą zgarnięcia dwóch biletów do strefy 57 w Przytkowicach. Czy jesteś gotowy na pytania?
3: Może być ciężko, ale spróbuj.
2: Pytanie numer 1. Jak ma na imię Malik Montana? Odpowiedź A. Malik, czy odpowiedź B. Mona? Bo oczywiście, że Mona, usłyszałam, że Mona. Brawo. Dawid też słyszał, brawo, że Mona, prawda? Dokładnie, słuchaj, pierwszy bilet już do strefy 57 na najbliższą sobotę, między innymi na Malika Montana.
0: Jak Mona Lisa, masz? Mają nawet podobny uśmiech.
2: No oczywiście, że tak. Natomiast jeszcze masz pytanie numer 2, czyli szansa na zgarnięcie drugiego biletu. Ready?
3: Jak najbardziej.
2: Jak ma na imię White 2115?
0: No trudne się wylosowało.
2: Odpowiedź A. Tadeusz, czy odpowiedź B? Sebastian.
3: Sebastian?
2: No oczywiście,
0: no raczej,
2: że Sebastian. No pewnie, że...
0: Ale Tadeusz mu też pasuje,
2: no
0: nie?
2: też, może na drugie ma. Słuchaj, z Sebą również będziesz mógł zbić pionę nie tylko z Moną, czyli z Malikiem Montaną w najbliższą sobotę. Jeden i drugi bilecik, ewidentnie, proszę bardzo, na legalu prawidłowo wygrany. Gratulujemy.
0: Kogo zabierasz?
3: Dziękuję. White'a, jak najbardziej.
2: White'a za 2115 zabierasz ze sobą, ale on już będzie.
3: No tak, no to swoją partnerkę.
2: No pewnie, że partnerkę. Mamy nadzieję również, że zasłuży do tego czasu.
0: Uroczej zabawy.
2: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Dzięki.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Kiedyś Sweet Home Alabama, dzisiaj Alabama 10 w RMF Max.
1: Słuchajcie, jeżeli wam się wydaje, że macie problemy w życiu, nie
0: macie. Wy to problemów nie macie.
2: Żadnych problemów, absolutnie. Ania Lewandowska, o to.
0: Tato ma problemy.
2: Zaraz o nich powiemy, tymczasem pogoda za chwilę w RMF Max. RMF Max.
3: Ogłoszenie płatne. Dziś w zdrowych finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
4: No bez przesady z tym czekaniem.
5: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
3: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
5: A to niby kiedy nas nie było?
3: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
5: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
3: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
5: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zachciankami.
6: Nie mogło nas tam nie być.
3: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach zdrowych finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
5: Poduszka brzmi wygodnie.
6: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
3: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
7: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Mega Pack.

0: teraz jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
7: Kolejny gorący dzień w Krakowie. Dziś temperatura wzrośnie do 32 stopni. Na razie zachmurzenie małe, ale po południu może pojawić się więcej chmur. Są też ostrzeżenia przed możliwymi burzami z deszczem. Wtedy temperatura ma spaść do 23 kresek. Od jutra ochłodzenie maksymalnie na termometrach 24 stopnie. Będzie jednak pogodnie, zachmurzenie małe bez opadów deszczu. W piątek również 21 kresek. Upały mają wrócić dopiero w kolejny weekend.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
8: RMF Max. RMF Max Kraków.

0: Takie pytanie. Wiadomo, kochasz Sobel, Francis i Deems w RMF Max. I a propos kochania...
1: No właśnie, Ania Lewandowska kocha Roberta całym sercem, ale to nie znaczy, że wspiera go w każdej decyzji, bo wrzuciła wpis na swoje social media, w której, słuchajcie, ona jest zdecydowanie na nie z tym Chicago Fire, z tymi przenosinami. Tak!
0: A dlaczego?
1: No nie, bo ona napisała, że mogłaby napisać, że wszystko jest idealnie, ale nie jest. Ona się boi, ona nie chce zaczynać wszystkiego od nowa i napisała jeszcze, że życie u boku sportowca, gdzie trzeba tyle kompromisów, to naprawdę jest trudne. Wydaje się, że łatwe.
0: No czyli te 20
1: trudne.
0: Milionów rocznie może osłodzić życie, ale no nie oszukujmy się, bez przesady.
1: Bez przesady, oczywiście, że tak. Słuchajcie, ona tutaj się naprawdę rozpisała na kilkanaście akapitów, a wystarczyło jedno zdanie napisać.
0: Albo zdjęcie wrzucić.
1: Tęsknię za tobą, Alvaro od Baciaty.
0: Tęsknię za tobą, Mauricio.
1: Albo Enrique też tęsknię.
0: I Lucia. Lucia za tobą też.
1: Lucia?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
12: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Mamy dokładnie południe. Kinga Nyga. Zapraszam na najświeższy flash. Słuchacie RMF Max Kraków. Ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. To o pokusie zeznań sygnalisty Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora placówki. Kogo przesłuchują śledczy?
17: Na pierwszy ogień idą przedstawiciele personelu szpitala. Jak usłyszałem, chodzi o zweryfikowanie informacji, które po pierwsze stały się podstawą zawiadomienia dyrekcji szpitala, a po drugie chodzi o te przekazane przez Emila Jędrzejewskiego. Prokuratura nie chce ujawniać, kto konkretnie został wezwany. Wiadomo natomiast, że mowa o personelu medycznym, ale także administracyjnym. Dotychczasowa lista kilkudziesięciu świadków po zeznaniach sygnalisty wydłużyła się. To będą czasochłonne przesłuchania, usłyszałem od jednego z prokuratorów.
16: To był Krzysztof Zasada.
1: Słuchacie RMF Max Kraków.
16: To ostatni tak upalny dzień, od jutra ochłodzenie. Popołudnie w Krakowie jeszcze z temperaturą w okolicach 33 stopni, ale również z możliwymi burzami. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie drugiego stopnia. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu, a także porywy wiatru do 100 km na godzinę. Alert ma obowiązywać do północy. Teraz ważna informacja dla kierowców. Od wczoraj na obwodnicy Krakowa, na odcinku między węzłami Łagiewniki i Kraków-Wieliczka, działa kolejny w Małopolsce odcinkowy pomiar prędkości.
18: System kontroluje naszą prędkość na prawie 4-kilometrowym odcinku. Przypomnę, że dla samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 140 km na godzinę, a dla pojazdów ciężarowych do 80 km na godzinę, co oznacza, że urządzenia rejestrujące ustawiono tam dla naprawdę szybkich i wściekłych. To już trzeci nowy odcinkowy pomiar prędkości w Małopolsce. W ostatnim czasie podobne urządzenia zaczęły działać na A4 między węzłem Tarnów Centrum a MOP-em Jawornik i na drodze krajowej numer 28 w Rabce Zdroju.
16: Tyle, Przemek Błaszczyk. 11 i 12 lipca w Kielcach Rottinger David Festival. Polecamy.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
16: W najbliższych dniach będziemy odpoczywać od upalnej pogody. Jeszcze dzisiaj 32 stopnie na termometrach, ale po południu niewykluczone burze z opadami deszczu, a wtedy temperatura ma spaść. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Jutro już zdecydowanie chłodniej w Krakowie, na termometrach do 24 stopni. Czwartek ma być jednak pogodny i słoneczny, bez opadów deszczu. W nocy 15 stopni, niewykluczona burza z deszczem.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
21: No i co? Słyszałeś?
22: Nie no, dobrze chłopaki robią, dobry przekaz leci.
21: Karin Cińska,
22: Dawid Miązek.
21: Od nas też, to Lato na Maksa.
22: Do 13.

0: i od dawna to wiem.
1: Ale zagrali męskie granie orkiestra w RMF Max.
2: A jeżeli teraz, wam przychodzą do głowy dzikie myśli o tej porze w pracy, na przykład dosypać sól do cukru albo
1: ustawić screen poczty na
2: albo
1: pulpit,
2: wyjąć koledze baterię z myszki, no to teraz jeszcze bardziej będzie dziko. White Fox w RMF Max.

0: nie da się go nie lubić. Ed Sheeran w RMF Max.
1: Ismael Saibari, gwiazda reprezentacji Maroka, który ciągnie swoją drużynę już do 1/8 finału póki co.
0: Gratulujemy.
1: Podpisuje kontrakt z Bayernem Monachium. Będzie zarabiał bajeczne 11 milionów euro rocznie. Co jest o tyle ciekawe.
0: Przeliczyłeś? Ile to wychodzi na dniówkę?
1: Nie chcę przeliczać, ale pewnie dużo. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że jak grał w Holandii, to podobno rzuciła go dziewczyna. A dlaczego? Dlatego, że uważała, że za mało zarabia.
0: No to kto wie, może się jeszcze będzie chciała na kawał mówić, albo wiesz te rzeczy tam
1: teraz
0: odebrać.
1: Teraz pisze, wiesz, na WhatsAppie. Słuchaj, głupia sprawa wyszła, no.
0: Ale słuchajcie, to jest bardzo ważna informacja. Nawet on
1: nie będzie zarabiać 15 tysięcy złotych w 2 minuty, a wy możecie. I to dzisiaj.
0: Wystarczy wejść do gry w Casa de Palma w RMF Max i uwaga, chwila skupienia. Teraz to jest wasz moment na chwycenie telefonu i wysłanie SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 369.
1: A można też wejść na naszą stronę i dosłownie parę kliknięć i jesteście w grze. rmfmax.pl, tam też można dołączyć do zabawy Casa de Palma.
0: 15 tysięcy złotych czeka, więc wy nie czekajcie. Szybciutko. Hasło Max pod 7327 albo
1: rmfmax.pl.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Odwiedź piekarnię rzemieślniczą z Mączeni. Tu czeka na ciebie doskonałe pieczywo wypiekane na stuletnim zakwasie o imieniu Hieronim. Do tego kawa speciality, śniadania, a teraz jeszcze to, czego pragną wszyscy. Jagodzianki. Zapraszamy w Krakowie, Katowicach, Gliwicach i na zmączeni.com. Odważysz się nie spróbować?
12: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
13: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
12: Rysiu, jesteś nieoceniony.
13: No, co wypatrzyłaś?
12: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
14: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: I po reklamie.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan. Myślę, że tak psa też śmiało można ponazywać po tych ksywach. Ty masz w RMF Max, no mamy was, najlepszych słuchaczy, którzy mają no właśnie swoje pupile, prawda?
1: Poprosiliśmy was z okazji Dnia Psa o podesłanie zdjęć w komentarzach na Facebooku do naszego posta swoich piesków. No po prostu galeria słodziactwa.
0: Jeżeli ktoś ma ciężki dzień, polecamy. Wejdźcie w komentarze na Facebooku RMF Max, od razu stanie się lepszy.
1: Anetka na przykład tutaj podesłała swojego, to chyba jest buldog francuski, ja się tak nie znam, Fido, zazwyczaj nazywany Fidek, Fiduś i przestań krawać.
0: Zero zdziwienia. I a propos snu, słuchajcie, sprawdziłam to z naukowcami, no, że psiarze bez problemu rozpoznają dźwięki, ale uwaga, psiarze również rzadko korzystają z opcji drzemki, znacznie częściej niż inni stają się rannymi ptaszkami ze względu na fizjologię swojego pupila.
1: A, czyli jak się spóźniasz do pracy, to adoptuj sobie psa i wtedy dalej się będziesz spóźniać do pracy, ale przynajmniej będziesz wstawać na czas.
0: A w sam raz na spacerek z psiakiem.
1: The Colors i Italo Disco w RMF Max.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
1: W najbliższych dniach będziemy odpoczywać od upalnej pogody. Jeszcze dzisiaj 32 stopnie na termometrach, ale po południu niewykluczone burze z opadami deszczu, a wtedy temperatura ma spaść. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Jutro już zdecydowanie chłodniej w Krakowie, na termometrach do 24 stopni. Czwartek ma być jednak pogodny i słoneczny, bez opadów deszczu. W nocy 15 stopni, niewykluczona burza z deszczem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.

0: Follow Rivers. Po naszemu rzeki przepłynąłem, góry pokonałem cię.
1: Ale się człowiek rozmarzył przy takich dźwiękach. Dawid, wiesz, gdzie ja jutro będę o tej porze?
0: W pracy.
1: Na plaży. Na plaży, więc drodzy, którzy nas słuchają już na północy, róbcie mi miejsce, dojeżdżam.
0: A ja w czwartek do was oczywiście wracam. Po dziewiątej jestem z wami w pracy, także dzięki za dzisiaj i do jutra, a za chwilę Ania z Fiołasem.
1: Oczywiście, po 13 w I Wszystko Gra w RMF Max na lato. Trzymajcie się. Buziaki, pa, pa. RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Co mówią Twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę życie w biegu i w obiegu.
8: Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą Ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
5: I po reklamie.
15: Wybiła godzina 13. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash i prognozę pogody w RMF Max Kraków. Nawet 20 stopni, taka jest dzisiaj różnica między najcieplejszym i najzimniejszym miejscem w Polsce. Synoptycy IMGW wydali też kolejne ostrzeżenia.
16: Gdyby narysować linię od Legnicy przez Wrocław, Łódź aż po Łąże i Augustów, to obszar powyżej tej linii ma temperaturę poniżej 20 stopni. To, co poniżej tej linii, to już rejony z upałami. I jeszcze ważna alert, synoptycy ostrzegają przed upałami. Do 30 stopni będzie dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mamy też alerty burzowe dla wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
15: Pogodowe mapy przejrzał Michał Radkowski.
4: Słuchacie RMF Max Kraków.
15: Są zeroemisyjne, mają 12 metrów długości i jeżdżą już po ulicach Krakowa. Mowa o autobusach wodorowych marki Nesobus. Jaki jest ich zasięg?
17: Na początku mówiliśmy, że ten autobus spala około 8 kg wodoru na 100 km, więc to są zasięgi w granicach 450 km. Teraz po całym kilku latach już eksploatowania tych autobusów w Rybniku, w Gdańsku. W tej chwili w całym okresie wiosna, lato, jesień, zima, przy pełnej eksploatacji spalanie jest w granicach 5,5 kg, więc te zasięgi sięgają około nawet już do 600 km.
15: Mówił Tomasz Jasłowski, dyrektor Departamentu Produkcji w spółce PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy. W Krakowie trwają Mistrzostwa Świata Juniorów i Młodzieżowców w slalomie kajakowym. W krosowym time trialu juniorów złoty medal wywalczył zawodnik krakowskiego klubu kajakowego Marek Kulczycki. Kozacki. Dziś na torze Kolna kwalifikacje do półfinałów i przejazdy zespołowe kajaków, a jutro Kanadyjek. Sąd unieważnił zakaz fajerwerków w Krakowie. Więcej na ten temat we Fleszu za godzinę. I jeszcze niespodzianka na RMF Max. Kraków czekają zaproszenia na siłownię i basen do ośrodka Kolna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
15: Jeszcze dzisiaj można ponarzekać na wysoką temperaturę. Jeżeli 33 stopnie to dla Was za dużo, bo już od jutra zdecydowane ochłodzenie. Zdaniem synoptyków na termometrach w Krakowie zobaczymy 23 stopnie. Czwartek ma być pogodny i słoneczny, ale dziś jeszcze upalnie. Są ostrzeżenia przed możliwymi burzami z intensywnymi opadami deszczu. Alert ma obowiązywać do północy. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Wiatr północno-zachodni przeważnie słaby.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
18: Bah, ale zimno dzisiaj. Jeśli ktoś nad Morzem Polskim na urlopie, to dzisiaj ma klasyczną polską pogodę, no.
19: Można chodzić między kroplami. W rytmie hitów RMF Max, Andy Dust na start, Anka Fiałas z wami.
18: RMF Max. Minęła 13, a za momencik także Another w głośnikach.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Na działeczce jeszcze przed chwilą z Fukajem i Liwką w ramach projektu Enklawa byliśmy.
1: A dzisiaj mamy Dzień Psa.
0: Mamy. I teraz szukaj, gdzie jest telefon. Trzeba znaleźć szybko telefon.
1: Macie nosa? No to pod drzewko zapraszamy. Nasze palmowe, bo jeśli potrząśniecie w zabawie Casa de Palma odpowiednią palmą, to spaść może wam kokos z 15 000 złotych. I to dzisiaj.
0: Jeśli teraz nie wejdziecie do gry, to wasz pies na pewno powie wam, gdzie ty miałeś nosa, bo teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie 999 razy.
1: SMS o treści max za 3,69 wystarczy posłać na 7327. Patrząc na pogodę, może szybko bilet trzeba przebukować. 15 tysięcy powinno wystarczyć teraz każdy max razy 999.
0: Albo na super sesję z solarium, bo jednak nie wiadomo, jak będzie, prawda? Z wakacji trzeba wrócić opalonym. 7327 SMS o treści max. Tylko przez najbliższe 10 minut mnożymy każde wasze zgłoszenie.
2: Max. Reklama.
3: Bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
4: Tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
15: I po reklamie.

0: z nimi w transe to sama przyjemność. Kygo i Khalid w RMF Max z hitem Save My Love. Tymczasem kierowcy mają dość ekranów w nowych autach. Niby nowe to fajne, a okazuje się, że nie bardzo, bowiem nadmiar ekranów dotykowych frustruje kierowców.
1: No nie po to zdejmowane były z ulic te diodowe reklamy, żeby teraz w samochodzie ci świecił prosto w twarz, prawda?
0: Wszędzie musisz klikać, a jednak wajcha to wajcha, cynkwajs to cynkwajs, pokrętło
1: to pokrętło. Zawsze się można pobawić trochę.
0: I tyle tych ekranów, że aż człowiek telefonu nie może normalnie przeglądać, jak prowadzi.
1: Idąc tym tropem, w końcu od czego jest czerwone światło? To jest informacja o tym, że masz wiadomość, czas odczytać.
0: Żeby tylko. Wiktor Waligura, 4 pory roku. To w sumie mamy dziś w pogodzie.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Hit dla tych, którzy nie mogą się doczekać, aż będą mogli zrealizować swój wniosek urlopowy. Can't wait! Bob Sinclair i Keisha w RMF Max.
1: Gorzej jak dni urlopowych już brakuje.
0: A, no właśnie. I wtedy kusi, żeby wziąć L4 w czasie wakacji. My już mamy ranking nadużyć Polaków. Na co najczęściej to L4 idzie tak naprawdę?
1: A może złapaliśmy was jeszcze przed urlopem, na który dni urlopowych brakuje? No to zostańcie za moment szczegóły w RMF Max. To nie będzie poradnik, jak nie wpaść. Żeby było jasne, najpierw prognoza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
3: Jeszcze dzisiaj można ponarzekać na wysoką temperaturę. Jeżeli 33 stopnie to dla was za dużo, bo już od jutra zdecydowane ochłodzenie. Zdaniem synoptyków na termometrach w Krakowie zobaczymy 23 stopnie. Czwartek ma być pogodny i słoneczny, ale dziś jeszcze upalnie. Są ostrzeżenia przed możliwymi burzami z intensywnymi opadami deszczu. Alert ma obowiązywać do północy. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Wiatr północno-zachodni przeważnie słabe.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl. RMF Max.

0: Cymsu ładuje nam baterię w tę środę na moment przed godziną 14. A teraz ranking nadużyć Polaków. Co najczęściej robimy na L4? W czasie wakacji są wzmożone kontrole.
1: A w wakacje kusi, żeby trochę temat naciągnąć. Okazuje się, że często robimy remont i to widać od razu. W czasie choroby również bierzemy udział w zawodach sportowych. No bo co, no dam radę pobiec. Albo pracujemy w innej firmie, żeby jeszcze dorobić.
0: No ja się nie dziwię, bo jak z twojej firmy odbierasz taką wypłatę, że aż jesteś chory, to trzeba gdzieś indziej sobie poprawić stan zdrowia, no.
1: Może to jest sposób na uzdrowienie polskiej służby zdrowia.
0: Mhm.
1: Zamiast lekarzy, kontrolerzy. Bo zobacz, ile osób od razu doznaje samouzdrowienia na ich widok.
0: Tymczasem u nas na świeżo Mikolas i Trips będą do pracy zagrzewać.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Let's go!
2: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
7: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia.
8: El compresor.
9: Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
16: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
17: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
18: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
19: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
18: Rysiu, jesteś nieoceniony.
19: No, co wypatrzyłaś?
18: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
20: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
21: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: To popołudnie z RMF Max Kraków, wybiła 14. Kinga Nega, zapraszam na najświeższy flash. 30 Polaków podróżowało autobusem, który w Antalii na południu Turcji zderzył się z samochodem osobowym. Zginął kierowca auta, który nie był polskim obywatelem. Co z polskimi podróżnymi?
2: 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało. Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
1: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie przed upałami i burzami z deszczem i gradem w północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Najgoręcej, nawet 37 stopni, będzie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Teraz raport z dróg. Utrudnienia na A4 na odcinku między węzłami Kraków-Bieżanów, węzeł Niepołomice na wysokości MOP-u Podłęże. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Są korki. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił zakaz używania fajerwerków w Krakowie. Uchwała Rady Miasta została uznana za niezgodną z prawem. Magistrat nie podjął jeszcze decyzji, czy odwoła się od wyroku. Strefa grillowa na Zakrzówku zlikwidowana po donosach o niszczeniu flory i fauny. Wąż Gniewosz miał być przypalany na ognisku dla zabawy, a mieszkańcy skarżyli się między innymi na śmieci.
3: Mówimy o aktach wandalizmu, mówimy o niszczeniu infrastruktury, mówimy o działaniach, które wprost szkodziły przyrodzie. To jest zadeptywanie siedlisk, to jest zostawianie śmieci. Dochodziło do sytuacji, w których życie traciły zwierzęta.
1: Tyle Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Dzisiaj w Ostrawie startuje Beats for Love. To największy i najbardziej różnorodny festiwal muzyki elektronicznej na świecie. Na 18 scenach wystąpią największe światowe gwiazdy muzyki tanecznej. Wydarzenie potrwa do 4 lipca, a na naszej antenie można zgarnąć wejściówki.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Gorące, upalne popołudnie w Krakowie. Na termometrach dzisiaj do 33 stopni. Ta odczuwalna temperatura może być wyższa. Ale uwaga, są ostrzeżenia przed możliwymi burzami, w czasie których może intensywnie padać, a wtedy temperatura ma spaść do 23 kresek. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie delikatnie spada. Noc również ma być burzowa, z możliwymi opadami deszczu i temperaturą w okolicach 15 stopni. Od jutra zdecydowanie chłodniej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Lato chwilowo wcisnęło pauzę, ale my tego nie robimy. Jeśli deszcz bije wam w parapet w pracy, czy psuje wakacyjne plany, mamy na to lek.
7: Jest Teddy Swims i Mr. Know-It-All, a za momencik będą też modelki i lubię cię jak lato. Anka i Fiołas, witajcie w RMF Max po drugiej.

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: chciałbym usłyszeć, jak Rihanna śpiewa ten numer z buzią pełną macaroni pie.
1: No to tak się kiedyś robił język angielski w Polsce, tylko miał się ziemniaka w buzi.
0: No bo Rihanna przyznaje, że najbardziej kocha kuchnię rodzimego Barbados, a właśnie macaroni pie to jej ulubione danie. A to taka zapiekanka makaronowa z dużą ilością sera.
1: Brzmi cudownie, chociaż duża ilość sera to od razu mi uruchamia skojarzenie z pizzą i jak się okazuje, polskie pizzerie są wśród najlepszych w Europie. Nie trzeba wcale jechać do Włoch. To dokąd warto? O tym za moment. Zostańcie.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
3: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
2: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
4: No jak widzimy pilne kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
3: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
2: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
3: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
2: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
3: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
9: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
10: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Hej, zwrotomocni!
14: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
15: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
16: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
15: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
17: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
18: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
20: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
21: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
22: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
25: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: I po reklamie.

0: takie współprace są podobno najciekawsze, których na pierwsze rzut ucha nie da się połączyć. Ed Sheeran i Martin Garrix jeszcze przed chwilą w RMF Max. No a okazuje się, że da się też zrobić jedną z najlepszych pizz w Europie i wcale to nie musi być włoska pizzeria, jak się okazuje.
1: Są dwie polskie pizzerie, które można znaleźć w rankingu tych najlepszych. Jedna to ta z Pawianic, a druga z Warszawy.
0: Ciao Tutti w Warszawie 33 miejsce i Zielona Górka w Pawianicach miejsce 18 w znanym rankingu 50 Top Pizza Europe.
1: Już słyszę, jak niektórzy powiedzieli, to do mnie nie dowożą.
0: Ale czekaj, bo to się okazuje, że włoskie pizzerie mają osobny ranking jeszcze, jednak doczytałam.
1: Czyli w tym rankingu włoskich nie było? To jak biec maraton bez Kenijczyków.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A już się człowiek cieszył. No to jak mamy być dumni, to z tego, że mamy dla was kolejną nowość. Lumix.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.

0: Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy.

0: laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: I po reklamie.
2: Na rower.
3: Na koncert.
4: Na spacer.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
8: Gorące, upalne popołudnie w Krakowie. Na termometrach dzisiaj do 33 stopni. Ta odczuwalna temperatura może być wyższa. Ale uwaga, są ostrzeżenia przed możliwymi burzami, w czasie których może intensywnie padać, a wtedy temperatura ma spaść do 23 kresek. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie delikatnie spada. Noc również ma być burzowa z możliwymi opadami deszczu i temperaturą w okolicach 15 stopni. Od jutra zdecydowanie chłodniej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
1: RMF Max.
6: RMF Max Kraków.

0: ATB też szukał odpowiedzi na pytanie, czy w kosmosie jesteśmy sami. You are not alone w RMF Max. Za to w tę sobotę minie nas kolejna planetoida. Przeleci w bezpiecznej odległości 9 dystansów do Księżyca, ale gołym okiem jej nie zobaczymy. Trzeba mieć sprzęciwo, więc łatwo przegapić.
1: Tak to nie będzie brzmiało, nie trafi w nas na szczęście. Tak, to brzmi kokos spadający nie z kosmosu, tylko z palmy. W naszej zabawie Casa de Palma w środku można znaleźć nawet 15 tysięcy złotych.
0: Pochowaliśmy nagrodę dla was w kokosach. Wystarczy je zrzucić z palmy, to może być 15 tysięcy i to nawet w tym programie. Wchodzicie do gry SMS-em. Wystarczy za 3,69 wysłać hasło Max na 7327.

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
5: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogada się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: To popołudnie z RMF Max. Kraków, jest godzina 15. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash. Zaczynamy od rewolucji w zakupach przez internet. Od dziś nowe unijne przepisy wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro.
2: Przykładowo, jeżeli dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czy przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną, nie wiem, elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro.
1: Wyjaśniał profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cło będzie naliczane już w momencie dokonywania płatności za towar, a nie dopiero przy odbiorze przesyłki.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Uwaga kierowcy, pojawił się nowy odcinkowy pomiar prędkości na czwórce. Działa na odcinku między węzłami Łagiewniki i Kraków-Wieliczka.
3: System kontroluje naszą prędkość na prawie 4-kilometrowym odcinku. Przypomnę, że dla samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 140 km/h, a dla pojazdów ciężarowych do 80 km/h, co oznacza, że urządzenia rejestrujące ustawiono tam dla naprawdę szybkich i wściekłych. To już trzeci nowy odcinkowy pomiar prędkości w Małopolsce. W ostatnim czasie podobne urządzenia zaczęły działać na A4 między węzłem Tarnów Centrum a MOP-em Jawornik i na drodze krajowej numer 28 w Rabce-Zdroju.
1: Tyle, Przemek Błaszczyk. I jeszcze propozycja na weekend. Wakacyjne kino na poziomie na Czantori w Ustroniu. Start po 21. 3 lipca do zobaczenia Rocky. Będą na Was czekać darmowe leżaki, a jeżeli macie ochotę na darmowy przejazd koleją linową, wchodźcie na naszą stronę www.rmfmax.kraków. I jeszcze krótko o sport. Przygotowujący się do nowego sezonu Ekstraklasy piłkarze Wisły Kraków wygrali w sparingu z pierwszoligową Puszczą Niepołomice 4-0. Dziś sprawdzą się wyłącznie przewiewne ciuchy na termometrach znowu powyżej 30 stopni. 33 kreski tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach. Ta odczuwalna temperatura może być jednak wyższa. Zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego. Uwaga, synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie przed możliwymi burzami z intensywnymi opadami deszczu, a wtedy temperatura ma spaść do 24 kresek. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Od jutra zdecydowanie chłodniej.
4: Wczoraj duszno od temperatury, a dzisiaj od tej foliowej pelerynki, którą warto nosić na sobie.
5: Łapcie oddech z nami. Po 15 w RMF Max. Ania Fiołas, Kukon Gips i Jonata.

0: wciąż mamy lato. O tym przypomina ten kawałek. Klingon w RMF Max. A na lato zmiany u detektywa bez licencji, czyli Krzysztofa Rutkowskiego.
1: Ściął włosy?
0: Nie. No. Ale pamiętacie dolara? Miał takiego dolara zamiast dwójki w uzębieniu. Teraz...
1: Tak. Słoneczko.
0: Złoty ząb.
1: A byłam blisko.
0: A jak widać, pieniądze ewidentnie niektórym szkodzą.
1: Ale warto sprawdzić, jak zadziałają na was. W naszej zabawie Casa de Palma nie chodzi o to, że palma odbija, tylko z tej palmy może spaść kokos, a w środku 15 tysięcy złotych.
0: Na remont uzębienia? Wystarczy. Teraz mamy bonus. I 1000 razy mnożymy każde zgłoszenie do za 10 czwarta, więc łapcie za telefon 7327. Hasło Max za 3,69. Wysyłacie raz, a my dostajemy 1000 waszych zgłoszeń.
1: W rundzie bonusowej najbardziej się opłaca wejść do gry. 7327. SMS o treści Max. Wysyłacie jednego, a my robimy z tego 1000. Wchodźcie do gry. Po 16 trzęsiemy palmą i rozdajemy pieniądze, a wcześniej będzie u nas Dua Lipa.

0: Morandi i Angels, czyli klasyczek w RMF Max. Widzicie? Karma wraca. Wszyscy, którzy kiedyś historycznie najechali na Polskę, odpadają teraz z mundialu. To jest polski wątek, którego się doszukuje w tych mistrzostwach.
1: Szwedzi out, Niemcy out, Ruscy w ogóle nie pojechali.
0: Dokładnie, no Turcy też już
1: odpadli. Turków też już nie ma. Co dzisiaj na mundialu? To sprawdzamy teraz mistrzowski flash sportowy.
2: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam i błyskawicznie przekazujemy doskonałe wiadomości. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Hoffnerem 7-6, 6-4, 6-4 w drugiej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Polak w piątek zagra z Amerykaninem Tomem Polem. Teraz mundial, uwaga, nie o 19, jak to zwykle bywało, a o 18 rozpocznie się mecz Anglia-Demokratyczna Republika Kongo. Zespół z Europy zdecydowanym faworytem, ale drużyna z Afryki gra bardzo niewygodnie dla rywali, przyznaje selekcjoner Anglików Thomas Tuchel. To drużyna, która nie stworzyła wielu sytuacji, ale też nie straciła wielu bramek w meczach z takimi drużynami jak Kolumbia czy Portugalia. I taki właśnie mecz nas czeka. O 22 Belgowie zmierzą się z Senegalem, a w nocy USA zagra z Bośnią i Hercegowiną.

0: wyślecie na 7327.
1: Człowieku, skup się. Bierzesz do ręki telefon. Wysyłasz hasło Max na numer 7327. Robisz to raz, my robimy resztę roboty. 1000 razy mnożymy każde zgłoszenie i za momencik może się okazać, że masz już 15 koła na co tylko chcesz.
0: 7327, hasło Max. Działajcie teraz, bo zaraz będzie za późno.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
9: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
10: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
11: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
10: Rysiu, jesteś nieoceniony.
11: No, co wypatrzyłaś?
10: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
12: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
16: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No, sam zobacz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
18: I po reklamie.
1: Dziś sprawdzą się wyłącznie przewiewne ciuchy na termometrach znowu powyżej 30 stopni. 33 kreski tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach. Ta odczuwalna temperatura może być jednak wyższa. Zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego. Uwaga, synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie przed możliwymi burzami z intensywnymi opadami deszczu, a wtedy temperatura ma spaść do 24 kresek. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Od jutra zdecydowanie chłodniej.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj przed 16:00, zaraz po pracy, gdy ruszycie w drogę do domu, pamiętajcie, by zajechać po smaczka dla swego pupila. No bo dzisiaj dzień psów jest. No, Justin Bieber na przykład ma dwa Yorki. A wyobraźcie sobie, że pojawiły się w polskich restauracjach lody dla psów.
1: W restauracjach?
0: No, bardziej w kawiarniach.
1: Aha.
0: Lody dla psów są dwa dostępne smaki, indyk i kurczak.
1: O, proszę bardzo. Zawsze myślałam, że lody to są jednak z bałwaniny, a nie z indyka albo z kurczaka. Ale co ja tam wiem o życiu?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Let's go!
2: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
7: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
8: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Na lody, na plażę z ekipą.
22: Leżąco.
21: Na chillowanko.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
23: Zegary pokazują 16. W RMF Max szybko o tym, co ważne i ciekawe po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W większości aptek w Polsce od dziś można łatwiej zrealizować e-receptę. Nowy program pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Jak to działa w praktyce?
24: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
25: Czy jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje dwa opakowania antybiotyku w krótkim czasie, lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
24: Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie. Aktualną listę wszystkich tych punktów mamy na rmf24.pl.
23: Podpowiadał Michał Dobrołowicz. A teraz krótko o tym, że nie ma porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. Ma się odbyć w ostatni dzień wakacji.
0: Nauczyciele narzekają, że jedyne podwyżki na EG mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji. 31 sierpnia około 2000 nauczycieli pojawi się w Warszawie przed kancelarią premiera. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
23: Tym tematem zajął się Michał Radkowski. Po kilku bardzo gorących dniach nad morzem miejscami można odetchnąć. W Trójmieście deszczowym dzisiaj pytamy, co wy na to.
1: Dzień dobry. Jak z tą pogodą w Trójmieście? Lepiej jak jest tak na maksa gorąco, czy tak?
3: My jesteśmy przyzwyczajeni akurat.
1: Do tej zmiennej pogody?
3: Do zmiennej, bo tu mieszkamy, także wszystko w porządku.
4: Jest dużo lepiej.
1: A upały wymęczyły?
4: Troszeczkę.
1: W prognozie cały tydzień deszczu, co pan na to?
3: Super. Do pracy naprawdę super.
4: Chciałabym, żeby było takie lato, żeby w dzień było bardzo ciepło, a w nocy padało.
23: Z mieszkańcami i turystami w sobocie rozmawiała nasza trójmiejska reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. To sprawdźmy prognozę pogody na najbliższe godziny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
26: Do północy ma obowiązywać w Krakowie ostrzeżenie przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Dziś jeszcze bardzo gorące popołudnie, 33 stopnie, ta odczuwalna temperatura nawet wyższa. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. W nocy 15 stopni, przewaga chmur, możliwe burze z opadami deszczu, ale już jutro zdecydowane ochłodzenie. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 23 stopni, czwartek ma być słoneczny i pogodny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
27: Po 16. Czekaliście na to?
2: Hity na maksa.
23: Na ten oddech w pogodzie? O tak, w końcu wietrząc dom, faktycznie robi się w nim chłodniej.
27: Może pranie na balkonie nie wyschnie, ale za to jest zdecydowanie przyjemniej, zwłaszcza jak podkręcicie RMF Max. Tuanka i Fiołas. RMF
23: Max. A w Dniu Psa puszczamy do Was oko i gramy dawno.

0: Wiktor Waligura w RMF Max. Jak nazywają się ultrasi, fani Wiktora?
1: Waligurzanie.
0: Waligurki.
1: No chciałam tak trochę bardziej elegancko, no.
0: No bo Swifties, czyli fani Taylor Swift, pewnie wiedzą doskonale, że już lada dzień dojdzie do ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce, tym żyją Stany Zjednoczone, ale nadal goście nawet nie wiedzą, gdzie ceremonia ma się odbyć. Choć ślady prowadzą do Nowego Jorku, a konkretnie do Madison Square Garden.
1: Naprawdę? No. Taka średnio romantyczna ta miejscówka, no proszę
0: cię. Tak wydaje. On jako sportowiec pewnie, nie wiem, miał tam chociaż treningi. Mm-hmm. Ona jako artystka pewnie też tam koncertowała. Trochę taki ślub w robocie, nie?
1: No, trochę Versof i Freeze. Tak za chwilę powstanie o tym film.
0: 1000 osób ma być na tym weselu.
1: Ło, matko!
0: Życzenia zaczęły się w miniony czwartek.

0: mocny kandydat do letniego hitu Moving to the Sun. No dzisiaj tego słońca nieco mniej. Na Mazurach, jeśli ktoś zaczął właśnie urlop, to lepiej bez żagla. 115 km na godzinę. Takie dzisiaj podmuchy wiatru.
1: W taką pogodę to lepiej nie stać pod drzewem, to przede wszystkim. Chyba że pod naszym, kokosowym.
0: Tak. Pod palmą może spaść na was kokos z kasą.
1: Już za chwileczkę finał zabawy. Casa de Palma.

0: Dawid Podsiadło. No, po finale swojej trasy koncertowej obrotowy tour, niewykluczone, że także udał się gdzieś pod palmę. Tak samo jak finalista naszej zabawy.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bo my promujemy palmowe love i wyciągamy z kokosów wasze nagrody w zabawie Casa de Palma. Wykręciliśmy numer. No i teraz tylko poczekać, aż ktoś się odezwie po drugiej stronie.
0: No, to jest kluczowa sytuacja, słuchajcie.
2: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas tutaj.
0: Jak masz na imię? Cześć.
3: Cześć, Olga.
2: Olga, od razu uśmiech wyczuwam na twojej twarzy po naszym telefonie.
0: Olga, dzwoni do ciebie zabawa Casa de Palma.
2: Ty przed urlopem, po urlopie? Jak u ciebie?
3: Przed urlopem, tak.
2: Jaki plan na ten urlop? Będą palmy, czy nie będzie?
3: No właśnie w tą stronę, ale chętnie by się coś do tego jakoś przyczyniło, czyli potrzebne są na to finanse.
0: Wyczuwam już zaklinanie losu. Ona wie, po co my dzwonimy, bowiem w kokosach z naszych palm rosną pieniądze. 15 tysięcy złotych do zgarnięcia, ale na przykład jest też soundbar fajny. Albo
2: są maszyny do popcornu, albo aparaty Instax. Wszystko zależy od tego, jaką palmę wybierzesz. Jest ich 26. My z tej jednej, którą wybierzesz, strącimy kokosa. A co będzie w środku, będzie twoje.
0: Fiołas dzisiaj biega pod palmę, więc możesz dać znać od 1 do 26, którą ma chłop potrząsnąć.
3: Dobra, no to szczęśliwa 11.
2: 11.
0: Palma numer 11. Fiołas, 3, 2, 1, start w takim razie. Biegnie do 11, potrząsamy nią. I proszę bardzo.
2: Mało brakowało, ale mamy go. Kokos numer 11. Kryje 500 zł dla ciebie, kochana.
3: Ile przepraszam?
2: 500.
0: Pół tysiąca.
3: Wow, super. No, no.
0: Rewelacja. Będzie na coś więcej niż tylko na te napoje na opaskę.
2: Z palemką.
3: No pewnie. Super, bardzo się cieszę.
0: Gratulujemy ci bardzo serdecznie. W RMF Max zabieramy na wakacje pod palmą codziennie. Jutro także, pamiętajcie, będzie można zgarnąć kolejne nagrody.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bylibyście w szoku, co my jesteśmy w stanie do kokosa zmieścić. Jutro przekonajcie się o tym sami, wejdźcie do zabawy i zagrajcie o nawet 15 tysięcy. Szczegóły czekają na rmfmax.pl.
0: Tam też znajdziecie bonusy, a z nami Swedish House Mafia.

0: Dana Ten. No niosą pięknie, chociaż jakby trzeba było jeszcze jednego szocika z espresso dzisiaj, to można. No taka pogoda.
1: A może się obędzie bez, bo przecież energię podbiją wam na popołudnie za moment nasi koledzy z kanału nadawczego. My dziękujemy za wspólną środę. Anka, Fiołas, jutro po 13:00 będziemy tu w RMF Max.
0: Bezpiecznej
1: czekać na was znów.
0: Drogi z pracy do domu. Trzymajcie się, pa! RMF Max.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta.

0: Diety i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Dolerua, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Gorące emocje w rześkiej atmosferze? Kibicuj razem z nami w Mistrzostwach Świata Juniorów i U23 w kajakarstwie slalomowym i krosie. Zapraszamy od 30 czerwca do 5 lipca na tor kajakowy przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Podziwiaj rywalizację najlepszych zawodników i dopinguj swoich faworytów. Do zobaczenia na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tworzymy Polski Sport oraz Województwo Małopolskie.
10: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
11: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
12: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
11: Rysiu, jesteś nieoceniony.
12: No, co wypatrzyłaś?
11: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
13: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
14: I po reklamie.
15: Na imprezę.
16: Na siebie.
15: Na chillowanko.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
19: Do północy ma obowiązywać w Krakowie ostrzeżenie przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Dziś jeszcze bardzo gorące popołudnie, 33 stopnie, ta odczuwalna temperatura nawet wyższa. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. W nocy 15 stopni, przewaga chmur, możliwe burze z opadami deszczu, ale już jutro zdecydowane ochłodzenie. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 23 stopni, czwartek ma być słoneczny i pogodny.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
13: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Teren Vision.
12: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie AVI.
13: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl. Poleca RMF Max.
0: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Słuchacie RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Szybko powiemy o tym, co ważne i ciekawe o 17. W lasach na przeważającym obszarze Polski obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, ostrzegają leśnicy. W wielu miejscach wilgotność ściółki wynosi mniej niż 10%. O czym trzeba pamiętać?
5: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nie używanie ognia w lesie przede wszystkim, bo to jest pierwsza i podstawowa sprawa.
4: Apelował Adam Albrychiewicz z Nadleśnictwa Skierniewice. A teraz krótko o tym, że szpital powiatowy w Płońsku wstrzymał zabiegi planowane na oddziałach urologii i neurochirurgii. Lecznica nie ma pieniędzy na ich przeprowadzenie, bo czeka na ponad 14 milionów złotych za tak zwane nadwykonania. Oba oddziały od dzisiaj funkcjonują tylko w trybie ostrego dyżuru. A teraz uwaga ci, którzy robią zakupy przez internet. Jak już wam mówiliśmy, dzisiaj zaczęły obowiązywać nowe unijne przepisy, które wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. Cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym.
6: Przykładowo, jeżeli dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czyli przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro.
4: Tłumaczył profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziś do kin wszedł film Minionki i Straszydła. Czym tym razem zaskoczą nas żółte stworki w ogrodniczkach i goglach?
7: Minionki wyruszają w podróż po świecie, docierają do Hollywood. Jeden z nich marzy, by nakręcić swój film. Film z potworami. Umawia się nawet z reżyserem.
8: Dobrze, a skąd weźmiecie te potwory?
7: No właśnie, trzeba je samemu znaleźć, skoro to ma być film grozy. Nadal mamy humor oparty na gestach, a minionki mówią tym swoim słynnym językiem.
9: Ale mega cute!
4: Mówiła, znaczy się wcześniej, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
12: Czeka nas zdecydowane ochłodzenie. Zdaniem synoptyków jutro na termometrach do 23 stopni. Czwartek ma być pogodny, słoneczny i bez opadów deszczu. Warunki biometeo mają być obojętne. W nocy niewykluczone burze z intensywnymi opadami deszczu. Zachmurzenie przeważnie duże. Temperatura zatrzyma się w okolicach 15 kreski. Warunki biometeo mają być niekorzystne. Wiatr przeważnie słaby, chwilami umiarkowany. Będzie wiał z północnego zachodu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
13: Coś tam ostrzegają alerty przed tymi burzami, różnymi rzeczami, ale szczerze nic mi już dzisiaj humoru nie zepsuje, bo na obiad zjadłam fasolkę szparagową, jajo, pomidora malinowego i ogórka zielonego i nic tego nie zmieni już.
14: A ja z nim będę przez 3 godziny. Jest 2 minuty po 17. Filip Kliber.
13: Justyna Borycka, to jest kanonodawczy, cześć.

0: 9 minut po godzinie 17. Martin Solveig kończy swój kawałek Hello. A do nas się odezwała Marta, która nam wysłała obiad swój, bo to odpowiedź oczywiście na opis obiadu Justyny. Justyna, co ty jadłaś?
1: Fasolka szparagowa była, jajo osadzone oraz pomidor malinowy z ogórkiem, a u Marty, proszę bardzo, jeszcze ziemniaczki z koperkiem i jajo osadzone w baleronie, ale fasolka szparagowa się zgadza, także Marta, zbijamy piątkę. Marta jest teraz na polu namiotowym w gąskach, także wakacje już po prostu pełną
0: tempą. Na pełnej. Oby deszcz tylko przeszedł bokiem, ale wiadomo, jak to jest na wakacjach. Przejdzie
1: tak
0: bokiem.
1: Tymczasem kochani, dobrze, że mamy odpalony Messenger RMF Max, bo tutaj teraz potrzebujemy waszych wiadomości. Stop! Co myślisz?
0: Napisz nam na Messenger RMF Max, bo my mamy poczwórne bilety do największego parku rozrywki, który obchodzi swoje 12 urodziny i tych biletów nie zawahamy się rozdać.
1: Nie zawahamy się.
0: Absolutnie.
1: 4 wejściówki, kochani, to jeszcze w te wakacje będzie można wykorzystać, więc dajcie znać, o czym dokładnie teraz myślicie. Messenger RMF Max.

0: Szymza i Łogień, czyli Fire Fire w RMF Max 19 po 5. Łogień to dzisiaj będzie, słuchajcie, na Czechach, w Ostrawie.
1: Ahoj!
0: Ahoj, bo tam Beats for Love, festiwal, który dziś się zaczyna. Festiwal, na który was wysyłaliśmy w RMF Max i na który dzisiaj wysłaliśmy Michała Siwka i Natalię Kawałek.
1: Czyli naszą ekipę RMF Max, więc halo Siwek, halo Natalia, jedzieta w ogóle, co wy tam robicie? Opowiadajcie, no.
2: Kochani, jedziemy w stronę światła, bo trochę się przed nami błyska i zapowiada się pogoda taka, powiedziałbym, średnia, ale co, festiwalowy vibe, deszczu się nie boi?
3: No nie boi się, to są duże słowa, ale ja mam wysokie buty na grubej podeszwie, Michał ma dosyć jasne adidasy, także no, tutaj kolega ewidentnie jest nieprzygotowany, ale nasze serca są przygotowane i liczymy na to, że Calvin Harris nie boi się deszczu, burzy i niczego się nie boi.
2: Amatorszczyzna po mojej stronie, jestem gotowy na osąd słuchaczy.
0: No to czekamy, Messenger RMF Max, dajcie znać, co sądzicie o białych adidasach Michała Siwka na festiwal. No najgłupszy pomysł ever przecież.
1: Może Calvin Harris się nie boi, ale Dua Lipa się boi burzy.

0: Tenis, Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie tenisowej gry podwójnej w wielkosztomowym Wimbledonie. W grze pojedynczej awansował za to Hubert Hurkacz, który w drugiej rundzie pokonał Sebastiana Hoffnera. W piątek Polak zagra z Amerykaninem Tomem Paulem.
1: Szybko i konkretnie. Za godzinkę z Krzysiem się chwalimy.
2: Chwilę go nie będzie i się pojawi.
1: Krzysiu Chwaliński za godzinę z kolejnym mistrzowskim fleszem sportowym, a teraz gra Britney Spears i Toxic.
2: Robimy głośniej.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem.
6: Co ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
9: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
8: Rysiu, jesteś nieoceniony.
9: No, co wypatrzyłaś?
8: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
10: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
13: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na Was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
14: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM. I'm a fireball.
4: Czeka nas zdecydowane ochłodzenie. Zdaniem synoptyków jutro na termometrach do 23 stopni. Czwartek ma być pogodny, słoneczny i bez opadów deszczu. Warunki biometeo mają być obojętne. W nocy niewykluczone burze z intensywnymi opadami deszczu, zachmurzenie przeważnie duże. Temperatura zatrzyma się w okolicach 15 kreski. Warunki biometeo mają być niekorzystne. Wiatr przeważnie słaby, chwilami umiarkowany, będzie wiał z północnego zachodu.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Stop, stop, absolutnie stop. 17.50, stop. O czym teraz myślisz? To było nasze pytanie, które nam otwiera całą zabawę, w której można wygrać 4 bilety do Energylandii, a na takie wyjazdy, akurat wakacyjne. Wiem, że wiele osób chce na pewno pojechać.
2: No gdzieś się, Karolina, na tej trasie nawet, w okolicach zatoru pewnie będzie się znajdować dzisiaj. Karolina, najpierw powiedz, o czym myślałaś, jak o to pytaliśmy?
3: Tak jak napisałam, myślałam o tym, jak można było 2 razy zamówić tę paczkę, ponieważ zamówiłam paczkę zamiast do Krakowa do Jaworzna i teraz drugi raz jadę do Jaworzna odbierać paczkę.
1: No matko, tam wielkie rzeczy. No
2: i przecież... co? I co? Przemyślałaś to? Doszłaś do wniosku? Jak to jest możliwe, że 2 razy zamówiłaś paczkę do innego miasta?
3: Za drugim razem wiem, jak to się stało, ponieważ już jakby w aplikacji ta lokalizacja była wybrana, ale za pierwszym razem nie mam pojęcia, co się stało, dlaczego Jaworzno.
1: Ty, ale ty, Boryna, nie mów jej, żeby przemyślała, bo ona teraz będzie wpisowała Przemyśl, nie? Na paczce. Także Karolina, musisz teraz wpisać sobie w nawigacji adres Zator, bo właśnie tam jedziesz, bo wygrywasz 4 bilety do Energylandii.
3: Wspaniale, bardzo się cieszę.
2: Już widzę,
1: samochód.
2: Ekipa się zebrała, jak są bilety, to ekipa się znajdzie, wiadomo, zawsze tak jest. Bawcie się dobrze w takim razie i miłej traski.
1: Pomóżcie jej znaleźć ten zator.
0: Max. Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Bibi Rexa i Faithless teraz w RMF Max, a kolejne wyjściówki już jutro.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Gorące emocje w rześkiej atmosferze? Kibicuj razem z nami w Mistrzostwach Świata Juniorów i U23 w kajakarstwie slalomowym i krosie. Zapraszamy od 30 czerwca do 5 lipca na tor kajakowy przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Podziwiaj rywalizację najlepszych zawodników i dopinguj swoich faworytów. Do zobaczenia na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tworzymy Polski Sport oraz Województwo Małopolskie.
9: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
11: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
12: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Teren Vision.
11: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie AVI.
12: Rottinger Dabit Festival 11 i 12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl. Poleca RMF Max.
13: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Jak ten lipiec zaczyna się dla Krakowa? No właśnie, jaki będzie lipiec, jaki będzie sierpień, czy te wakacje jeszcze będą takie gorące? No będą gorące, bo słuchajcie RMF Max, chociaż Kraków mokry do wieczora, tak naprawdę do 20 deszczy nie ustaje. Pioruny były, ale się zmyły, raczej wieczór później będzie spokojny i noc w okolicach 16 stopni właśnie w Krakowie. Ciśnienie stabilne 1015 hektopaskali, ciepło i sucho, synoptycy piszą, a biometr neutralny, wiaterek 7-10, porywak do 15.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Hity na minutka właśnie jest po godzinie 18. Anglia zaczęła grać z Demokratyczną Republiką Konga, ale moi drodzy, to jest przecież kanał nadawczy, nie?
5: No to musi być zagadkowa środa, no właśnie jak? Teraz.
0: Środa zagadkowa.
4: Siostro Justyno.
5: Z
4: Borynomierza. Jakbyś mogła przedstawić dzisiejszą zagadkę, którą będą rozwiązywali słuchacze i detektywi z RMF Max.
5: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? I dlaczego? Dzisiaj naprawdę trudne się wylosowało, bo dwa pytania zadaję.
4: Bardzo trudne.
5: Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
4: I teraz nam nagrywacie głosówkę na Messenger RMF Max, a my potem to będziemy sprawdzali na antenie, czy macie rację. Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.

0: Kochani, przerywamy kanał nadawczy, bo właśnie Kongo strzeliło bramkę. Wygrywają 1-0 z Anglikami. Ludzie, co się dzieje? 8 minut po godzinie 18. Krzychu, ty zaraz wrócisz, bo my teraz mamy zagadkową środę, dobra?
1: A to już,
0: to jest rozwiązanie.
1: Przepraszam, bo ja byłam w szoku trochę. Zagadki tego, jak to się stało, że ten gol padł, jeszcze nie wyjaśnimy, ale jest inna zagadka do wyjaśnienia.
0: Siostro?
1: Messenger RMF Max, tutaj głosówki, a zagadka brzmi tak. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Mhm. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? I dlaczego?
0: Mamy rozwiązanie od Agaty na przykład. Agato?
2: No pewnie, że zdążyli, bo przecież w łazience nie trzeba się zakluczać. Ewentualnie prysznic mogli wziąć razem.
0: Mogli, ale nie wzięli.
1: Nie wzięli, bo to nie jest poprawna odpowiedź.
0: A może odpowiedź od Anny jest poprawna?
3: Nie zdążyli, bo Marta pewnie wracała po prasowaniu koszuli do domu sprawdzić, czy odłączyła żelazko. Standard.
1: Standard. Standard, znamy to, ale to też nie jest rozwiązanie tej zagadki, więc przypominam jeszcze raz szybciutko. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? Dlaczego?
0: Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.
4: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: A z tym Krzysiem Chwalińskim to też nie żartowałeś, bo mistrzowski flesz sportowy też już się powoli zbliża.
0: No co, przecież ja nie kłamię, no gdzie?

0: Bob Sinclair i Kaizo tak sobie tutaj plumkają radośnie z numerem I Can't Wait w RMF Max, a to jest czas na zagadkę.
1: To jest zagadkowa środa, w związku z tym, siostro, czy możesz przypomnieć nam zagadkę, o której
0: oczywiście
1: wszyscy przecież doskonale pamiętamy, natomiast żeby nie było,
0: ja ci
1: zrobię nastrój, dobra? Ja ci zrobię
0: dobra,
1: nastrój,
0: uwaga.
1: Dobra?
0: Jest zagadka dla prawdziwych detektywów. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
1: Detektywi RMF Max rozwiązują tę zagadkę, są już na tropie, mamy odpowiedzi?
2: Oczywiście, że zdążą, bo jeszcze mu pomoże rozwiesić to pranie.
0: Wiadomo, Ada ogarnie wszystko.
1: No.
3: Nie udało im się, bo Michał chciał wziąć prysznic, a w łazience mieli tylko wannę.
0: Ale w wannie też można brać prysznic, są tylko trochę się uchlapie najwyżej.
4: Mm-hmm. Nie zdążyli, bo pralka nie zdążyłaby się wyprać w pół godziny.
0: No, to też ciekawe, ale nie, to nie jest to rozwiązanie. Nie.
1: Więc cały czas możecie nagrywać te głosówki na Messenger RMF Max. Ten Messenger płonie od waszych wiadomości.
0: Tak,
1: więc
0: nie wszystko możemy zagrać, bo po prostu jest tego bardzo dużo, ale czekamy, aż to prawidłowe rozwiązanie się poprawi, więc Messenger RMF Max, ślijcie głosówki, a ja szybko jeszcze przypomnę zagadkę.
1: Bardzo proszę.
0: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
1: Nagrywajcie na Messenger RMF Max.

0: pięknie, wzruszająco. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. No, wzruszenia też na pewno w Demokratycznej Republice Konga, bo tutaj cały czas 1-0 z Anglikami. A Krzysiu Chwaliński już z najnowszym mistrzowskim preszem sportowym.
1: W Atlancie trwa piłkarski pojedynek Anglii i Demokratycznej Republiki Konga o 1/8 finału Mistrzostw Świata. No i mamy dużą niespodziankę, bo już w 7 minucie Brian Sipenga pokonał Jordana Pickforda. Wyspiarze przegrywają 0-1. Anglia ma spore trudności, a Kongijczycy podbudowani golem konstruują sporo groźnych akcji. To już prawie 30 minuta spotkania. Już przed dzisiejszym meczem swoją reprezentację krytykowali kibice.
2: Piłkarze krytykowani są za ociężałą, bezbarwną i pozbawioną kreatywności grę. Trener Thomas Tuchel doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Nie ma w nas ani śladu nadmiernej pewności siebie i tak podejdziemy do meczu z Kongiem, mówił na konferencji prasowej.
1: Mówił Bogdan Frimorgan, no i tej pewności nadal brakuje. 0-1 przegrywają Anglicy. Dziś o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, a w nocy o 2 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.
0: I pomyślicie, że to moglibyśmy być my.
3: Ale nie napisaliśmy. A tak to byśmy tutaj byli. Ale nie napisaliśmy. Eminem i Houdini.

0: Piękny czas, oczywiście, to jest 18.39 i piękny czas to jest kanał nadawczy, bo tutaj dzisiaj wyjątkowa środa, środa zagadkowa.
1: Znaczy w sumie taka jak zwykle, bo u nas każda środa to środa zagadkowa. A dziś zagadka brzmi tak.
0: Dawaj.
1: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienka na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie?
0: Uwaga, odpowiedź z Messengera ekipy RMF Max.
2: Nie udało mi się, bo Ada nie wiedziała, czy na pewno pójdzie w tym, co sobie przyszykowała i zaczęła się przebierać.
1: Mhm, znamy to.
0: Mogło tak być.
1: Znamy takie historie, ale to nie jest dzisiejsze rozwiązanie zagadki. To rozwiązanie pojawi się za chwilę, za parę minut, więc zostańcie koniecznie z RMF Max. Będzie też relacja z festiwalu Beats for Love, na który pojechali nasi wysłannicy, więc bądźcie czujni.
3: Reklama. Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka Zo.
4: Summer. Summertime!
5: Ta playlista to jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: pachną opalenizną, z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska.

0: elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bajsan, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: I po reklamie.
10: Just in case.
11: Jak długi dzień pełen słońca.
12: Jak wypad nad wodę.
13: Jak ognisko na działce.
14: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
15: Jak ten lipiec zaczyna się dla Krakowa? No właśnie, jaki będzie lipiec, jaki będzie sierpień, czy te wakacje jeszcze będą takie gorące? No będą gorące, bo słuchajcie RMF Max, chociaż Kraków mokry do wieczora, tak naprawdę do 20 deszcz nie ustaje. Pioruny były, ale się zmyły, raczej wieczór później będzie spokojny i noc w okolicach 16 stopni właśnie w Krakowie. Ciśnienie stabilne 1015 hektopaskali, ciepło i sucho, synoptycy piszą, a biometr neutralny, wiaterek 7-10, w porywach do 15.

0: Najlepsze bęgery na całe wakacje, ale Farben i Body Talk na 13 minut przed godziną 19, ale też w RMF Max mamy... Mamy zagadki, mamy tajemnice. Mamy swoje też przy okazji tajemnice.
1: Ale to nie, tego nie ruszajmy, nie, bo to się teraz może wylać za dużo. Zagadka na dziś brzmi tak. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie?
0: Naprawdę trudne się dzisiaj wylosowało, ale Messenger RMF Max i jak zwykle wszyscy słuchacze rozwiązują tę zagadkę.
2: Bo nie mieszkają razem.
3: Oczywiście, że zdążyli, bo mieli dwie łazienki.
1: Tak jest!
4: Ladies and gentlemen, we got 'em.
0: I to jest, kochani, właśnie prawidłowa odpowiedź. Tak. Finał zagadkowej środy, jak zwykle nie zawiódł.
1: Było odpowiedzi wiele, ale z nich właśnie dobrą była ta, chociaż miałam jeszcze taki pomysł, żeby może uznać, że Ada po prostu nie wie, ile to są 3 minuty, bo ma ADHD. I to też jest przykład z życia.
0: To teraz powiemy wam, ile to są 3 minuty. Jak się skończy Eben i Halo,
1: to wtedy to są 3 minuty, tak. To jest kanał nadawczy w RMF Max, a kolejna zagadka za tydzień w środę.
0: No bo kiedy ma być zagadkowa? W środę. Jak nie w środę.

0: Topic i Becky G w RMF Max jeszcze przed siódmą. Festiwalowe lato się dzisiaj zaczyna. My mamy taką dwójkę, która właśnie jedzie na Beats for Love do Ostrawy. Natalia Kawałek i Michał Siwek już tam w drodze. Jak się czujecie?
1: Jesteśmy trochę zestresowani, ale jednocześnie pełni nadziei, bo przejechaliśmy już przez dwie burze. Tak się błyskało, że słuchajcie, w życiu chyba czegoś takiego nie widzieliśmy, ale prognozy dla Ostrawy są bardzo dobre.
2: Ja nie widziałem żadnych błysków, bo podjąłem strategiczną drzemunię. Nie, ja byłem na drzemuni. Ty sobie tam z tyłu, wiesz, gawędzisz, a ja mam drzemunię z przodu. Natomiast organizatorzy zapewniają, że burza na miejscu już przeszła i więcej burz się nie spodziewają. My dojedziemy tam za dosłownie 15 minut i zweryfikujemy to na miejscu, natomiast podobno festiwal niezagrożony i przewidziana wspaniała zabawa. Zgadza się?
1: Zgadza się. Także trzymajcie kciuki, żeby nie było kolejnej burzy i żebym ja sobie nie ucięła drzemki na Calvinie Harrisie. Taki jest plan, żebyśmy dotrwali do końca.
3: A więcej informacji pogodowych oczywiście już za chwilę w RMF Max. Będzie też najważniejsza informacja, ponieważ mundial trwa i do przerwy Anglia przegrywa 0-1. Czaicie to?
4: Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
16: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
17: Gorące emocje w rześkiej atmosferze? Kibicuj razem z nami w Mistrzostwach Świata Juniorów i U23 w kajakarstwie slalomowym i krosie. Zapraszamy od 30 czerwca do 5 lipca na tor kajakowy przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Podziwiaj rywalizację najlepszych zawodników i dopinguj swoich faworytów. Do zobaczenia na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tworzymy Polski Sport oraz Województwo Małopolskie.
18: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
19: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
20: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Na tę chwilę, jak czytam sobie informacje pogodowe dla Krakowa i dla okolicy, to raczej deszczówka wasza kolorowa się nie przyda, a parasol będzie tylko jakimś gadżetem, którego nie użyjecie. Czwartek 23 stopnie, zachmurzenie umiarkowane to jutro, w nocy 17. Wiatr lekko w porywach do 40, więc nie będzie przeszkadzał. Wilgotność 50%, chmury tak pół na pół z słońcem, bardzo podobna sytuacja w piątek, ale słonecznie, bardzo słonecznie w sobotę w Krakowie. Tutaj temperatura 20, niedziela deszcz 21 na termometr.
6: Dość tajemniczo nam się zaczyna godzina 19 z Teddy Swimsem, bo my na przykład jeszcze nie wiemy, czy będziemy wracać do domu w deszczu, czy nie.
7: Czekamy
6: a ty
7: cały czas.
6: Na skuterze, chciałabym przypomnieć.
8: Jezu, co ja zrobiłem? Ja cały czas się zastanawiam.
6: Filip Kliber dzisiaj wybrał zły środek transportu. Jak jest u was? Możecie dać znać. Messenger RMF Max, Justyna Borycka, Filip Kliber, my tutaj do 20.
9: Bonjour, 19 jest, równiutko.

0: Najlepsze hity, które bujają przez całe wakacje, to Lumix i Self Aware na 8 minut po godzinie 19. Pamiętajcie też, że RMF Max w ogóle możecie zabrać sobie gdziekolwiek nie jedziecie. Przez aplikację można nas słuchać. Tak. Internetowo.
1: Więc nawet jak jedziecie na wakacje za granicę, to też możemy tam być razem
0: możemy,
1: z wami.
0: Możemy, jasne.
1: Bardzo chętnie w ogóle do walizki też nas można spakować. To w ogóle jest super pomysł,
0: tak,
1: ale...
0: między 5 par majtek na 3 dni.
1: Dokładnie, bo zawsze trzeba mieć dodatkowe.
0: Jasne.
1: Ale kochani, tutaj oczywiście my tak pijemy do tego nie bez powodu, bo czas na zabawę wakacjówka.
0: Wakacjówka, kochani, to wcale nie jest nic do picia, tylko to jest nasza zabawa, w której wy nam piszecie na Messenger RMF Max, dlaczego nie możecie doczekać się urlopu.
1: Tylko tak, dajcie znać, żebyśmy się nie domyślili dokładnie, gdzie jedziecie, bo o to będziemy was pytać. Będziemy mieli 90 sekund, żeby spróbować na antenie zgadnąć, oczywiście wraz z pomocą innych słuchaczy RMF Max, gdzie dokładnie jedziecie na urlop. Także to jest wyjątkowa okazja, żeby się pochwalić w taki nieoczywisty sposób. W sumie my to z was wyciągniemy.
0: Fajne to jest.
1: No,
0: bo ty się chwalisz, nie mówiąc, gdzie jedziesz. Napisz nam, dlaczego nie możesz doczekać się urlopu.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na wasze wiadomości, a gra już Dawid Podsiadło z numerem Sezon.

0: Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max. A jakież to gwiazdy będą dzisiaj na Beats for Love? No Calvin Harris przede wszystkim i właśnie na Calvina Harrisa, między innymi oczywiście na Beats for Love, pojechali Natalia Kawałek i Michał Siwek. Trochę im zazdrościmy.
1: Co? Ja im w ogóle nie zazdroszczę. Dobra, Michał, Natalio, opowiadajcie, jak tam na festiwalu? Dojechaliście już? Gdzie wy w ogóle jesteście?
2: Uwaga, uwaga, jesteśmy. Beats for Love, Ostrawa. Jesteśmy w takiej przestrzeni, która przypomina trochę scenografię do horroru połączoną z parkiem rozrywki.
3: Ahoj holki, ahoj chłopaki, jesteśmy już w Ostrawie. Jest głośno, odebraliśmy akredytację, ale nie wiemy, czy stoimy w dobrej kolejce do wejścia, ale zobaczymy.
2: Jak sami słyszycie, atmosfera i tłusty bas już nam towarzyszą, więc jest dobrze i będzie coraz lepiej. Czekamy oczywiście na punkt główny wieczoru, czyli Calvina Harrisa, ale już jest pięknie.
1: Ja nie wiem, czy oni wytrzymają do tej godziny. Calvin Harris to będzie po 24.
0: Przecież Michał Siwek to idzie spać o 22. Ja nie wiem, jak to się wydarzy, ale oczywiście będziemy jeszcze dawać znać, jak tam sytuacja na Beats for Love. Warto oczywiście obserwować też nasze media społecznościowe, bo tam na bieżąco dużo się dzieje. RMF Max na Instagramie, tam też sprawdzicie, co słychać na Beats for Love.

0: pierwszy wielki hicior Iny, idealny na dziś, czyli Hot w RMF Max. Dokładnie w 7:30 jest z nami już Krzysiu Chwaliński i kolejny mistrzowski też sportowy. Chociaż to tak, Krzysiu, jednym okiem to łypiesz cały czas na ten mecz, co?
1: Oczywiście, że tak. Na razie się nic nie zmienia. Czy będziemy mieć kolejną sensację na mundialu? Na razie wygląda na to, że to możliwe. Republika Demokratycznej Republiki Konga prowadzi z Anglią 1-0 i od 7 minuty jest bliżej awansu do 1/8 finału.
2: Brian Sipenga na razie bohaterem swojego kraju. Mocny strzał przy słupku. Wydaje się, że bramkarz Anglików Pickford mógł się w tej sytuacji trochę lepiej zachować. Anglia w szoku po tym straconym golu. Opanowanie sytuacji zajęło faworytom trochę czasu, ale później mieli okazję. Refleksem popisał się kilka razy kongijski bramkarz Lionel Mpasi,
1: który, jak dodaje Patryk Cerwański, wyrasta na drugiego bohatera Kongijczyków. Anglia ma mnóstwo sytuacji, ale na razie nie jest w stanie pokonać Lionela Mpasiego, który spisuje się naprawdę świetnie. Mieliśmy też sporą kontrowersję. W 43 minucie w pole karne Kongijczyków wpadł Harry Kane. Pod jego stopami zatrzymał się wspomniany Lionel Mpasi, bramkarz drużyny z Afryki. Napastnik wyspiarzy przewrócił się, domagając się karnego. Sędzia jednostki nie podyktował. Kane zrobił żółtą kartkę za symulowanie. Obie reprezentacje kreują sporo sytuacji. Mecz ma bardzo duże tempo, bardzo dobrze się doogląda. Na razie trzy lwy przegrywają 0-1.
3: Ja się z

0: Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max. Za 20 minut 8, a z nami już Justyna, która no chyba dobrze rozruszana, bo jeszcze przed urlopem, zgadza się?
1: Siemano, Justyna.
2: Siemano, hej.
0: Dobra, to kiedy na ten urlop jedziesz? To jeszcze pytanie poza konkursem.
2: No, końcówka sierpnia.
0: Końcówka sierpnia, ale wiesz co, to jest super, bo wtedy we wrzesień się wchodzi z nową energią, a wszyscy już wakacjami zmęczeni, także wiesz.
2: No, dokładnie.
0: To będzie dobra rzecz. Jest na pewno na co czekać, a my za chwilę zgadniemy, gdzie ty jedziesz, bo napisałaś nam na Messengerze RMF Max, dlaczego się nie możesz urlopu doczekać, więc powiedz teraz proszę ładnie wszystkim.
1: Przedstaw się słuchaczom, Justyna. Dobra, to ja przeczytam, bo akurat mam odpowiedź twoją. Tam, gdzie asfalt kończy rozmowę z cywilizacją, a zasięg staje się tylko wspomnieniem. Czas zniknąć na chwilę. Więc teraz, Justyna, my uruchamiamy stoper i spróbujemy ci, zadając pytania, odgadnąć, gdzie jedziesz na wakacje, i słuchacze RMF Max też mogą zgadywać,
0: tak,
1: żeby było jasne.
0: Messenger RMF Max, tutaj piszcie pytania, trochę nam pomóżcie, może jakoś wspólnie to wygramy. No to
1: albo
0: dobra.
1: Albo odpowiedzi piszcie, dobra.
0: Czas start.
1: Czas poszedł.
0: Czy to jest miejsce w Polsce?
2: Polsce?
0: Ej, są takie miejsca, gdzie się kończy cywilizacja. Dobra.
1: Bieszczady? Jedziesz, czy rzucasz wszystko i jedziesz w Bieszczady?
2: Tak, dokładnie.
0: Nie!
1: No
0: tak,
1: co ty gadasz?
0: No?
1: Już to, już no. Tyle?
2: To, wow. Zatopiony, zatopiony.
0: Ale wow. Pierwsze, powiem ci, że pierwszy raz nam się trafiło, udało tak szybko trafić.
1: Tak,
0: natomiast no Justyna, dla ciebie zestaw gadżetów od RMF Max szybciutko leci w twoje ręce w takim razie. Zestaw wakacyjny, będzie tam ręczniczek, czapka z daszką. Z daszką.
1: Z

0: paczkiem, bidony, wszystko, co się na wakacjach w Bieszczadach może przydać, więc no, zabieraj to ze sobą po prostu i baw się dobrze, chociaż jeszcze trochę trzeba poczekać, tak?
1: Tak, no ekstra, dziękuję bardzo.
2: Patryk jeszcze nam napisał na Messengera, że Afryka, ale Patryk chyba nie wie, że Afryka nie jest w Polsce. A my przy okazji będziemy się na pewno bawić jeszcze jutro, także koniecznie bądźcie z RMF Max przez cały dzień od poniedziałku do piątku.
3: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
18: I po reklamie.

0: na leżąco,
1: na słodko,
0: na długie wieczory, zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF
2: Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Na tę chwilę, jak czytam sobie informacje pogodowe dla Krakowa i dla okolicy, to raczej deszczówka wasza kolorowa się nie przyda, a parasol będzie tylko jakimś gadżetem, którego nie użyjecie. Czwartek 23 stopnie, zachmurzenie umiarkowane to jutro, w nocy 17. Wiatr lekko w porywach do 40, więc nie będzie przeszkadzał. Wilgotność 50%, chmury tak pół na pół z słońcem, bardzo podobna sytuacja w piątek, ale słonecznie, bardzo słonecznie w sobotę w Krakowie. Tutaj temperatura 20, niedziela deszcz 21 na termometrach.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Jak to powiedział klasyk, coś dla fanów mocnego metalowego łojenia. Roxy Węgiel
1: i White 2115 zakończyli nam kanał nadawczy muzycznie, ale spokojnie, RMF Max nadal nadaje, mimo że kanał nadawczy kończy nadawanie.
0: Tak jest.
1: Ile żartów, matko boska.
0: No naprawdę, widzisz, niewykorzystany potencjał jeszcze, ale spokojnie, bo to się będzie działo. Piotrek Świderski za chwilę z najlepszą dychą listy Hop Bands, więc koniecznie bądźcie blisko. Teraz jeszcze w Tour de Klawie sprawdzamy, co się dzieje na mieście, a my słyszymy się jutro po 17. Justyna Borycka
1: i Filip Kliber. Auf Wiedersehen, jak to mówią Anglicy, którzy być może pożegnają się z mundialem.
2: Krakowski Tour de Klub w RMF Max. Zaczynamy informacją o festiwalu, który dzisiaj się rozpoczął. Rozpoczyna się ten największy, najbardziej kolorowy, różnorodny festiwal muzyki elektronicznej na świecie. Tak jest Beats for Off dzisiaj w Ostrawie w Czechach. 1, 2, 3, 4 lipca, a więc w sumie tak naprawdę do niedzieli do rana będzie można wybawić się na maksa. Duża ilość DJ-ów, no ponad 550 nazwisk pojawia się w line-upie. Timetable przed momentem przeglądałem i robiłem to naprawdę bardzo długo. Wśród nazwisk, które pojawią się w Ostrawie: Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Like Mike, Paul Van Dyke, no i jak Race, Federal Ground. I tak mówiłbym i mówił, pogoda iście festiwalowa, dlatego z Krakowa warto by było się wybrać dzisiaj albo jutro, albo w piątek lub sobotę właśnie do Ostrawy. My też tam jedziemy, także jedziemy na Beats for Love. Doskonale się z wami zabawić, a przecież to tak zwany rzut beretem, prawda? Od dzisiaj Beats for Love w Ostrawie, największy, najbardziej różnorodny festiwal muzyki elektronicznej na świecie.
3: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
5: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: na siebie,
1: nad morze,
0: na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, witam ponownie. Na piłkarskim mundialu było bardzo blisko kolejnej sensacji. Anglia od 7 minuty próbowała strzelić wyrównującą bramkę Demokratycznej Republice Kongo. Udało się to zrobić Harrymu Kane'owi dopiero w 74 minucie. On sprytnym strzałem przywrócił trzy lwy do walki o 1/8 finału, a drugie, równie ładne trafienie dołożył 13 minut później. I ten gol przypieczętował zwycięstwo wyspiarzy. Drużyna z Afryki miała dzisiaj swoich bohaterów. To bez wątpienia bramkarz Lionel Mpasi i strzelec pierwszego gola w tym meczu Brian Sipenga. Anglia wygrywa z Demokratyczną Republiką Kongo, a dziś przed nami jeszcze dwa nocne spotkania. O 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem, a o 2:00 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.
5: To ruszyło. Pierwsze lipcowe notowanie listy Hobbens Extra. Piotrek Świderski, siemanko, po 20 w RMF Max. Najwyższa pora odliczyć dziesiątkę najlepszych hitów w naszym kraju. Sporo niespodzianek dziś w naszym zestawieniu. Będą też standardowo nowości, więc warto zostać i obowiązkowo dać trochę głośniej. Na 10 holenderski duet Another i amerykański wokalista 54 Ultra w numerze Talk To You.

0: To jest aż to siwo. W takim właśnie klimacie rozpędzamy się przed kolejnym wakacyjnym weekendem. Axwell ze Swedish House Mafia i Bon prezentują swoją zeszłotygodniową premierę Whatever Turn You On. Jeśli wpadła wam w ucho tak samo jak mi, to możecie już na nią głosować na rmfmax.pl. Coś czuję, że bardzo szybko będziemy go gościć w gronie najlepszych. A teraz pora na miejsce 9. Tutaj mocny awans z 28. Dawid Podsiadło z najnowszym singlem Na Błysk.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynia.

Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale ten zogzokowy sample oryginalnie pochodzi z jednego z numerów zespołu ABBA, Head Over Heels, z początku lat 80. No a w 2026 wzięli się za niego Andy Dust z Harrisem i tak oto powstała Zokaria. Dziś z miejsca 15 wracają na miejsce 8. Tutaj cały czas RMF Max i środowa, już lipcowa lista Hot Bands Extra. Za moment odpalimy siódemeczkę, a teraz ponownie zajrzymy sobie do poczekalni, gdzie nadal na wasze wsparcie liczy Yearbox z kawałkiem

0: Jak wam się podoba nowa Ariana Grande i Hey Dad, I Made You Love Me przed momentem w RMF Max? No chyba się podoba, bo nagranie jest od bardzo niedawna w zestawieniu i już na pozycji numer 7. Ariana w tym roku nie tylko powróciła z nową muzą, ale również po blisko 7 latach powróciła na scenę. Co prawda Polski nie ujęła w swoich koncertowych planach, ale trzymamy kciuki, żeby w końcu się udało. A kto mocno trzymał kciuki za Shakirę i Burna Boya, to mogę zdradzić, że już za moment ich mundialowe Die Die dziś na miejscu 6 w Hot Będzie Ekstra. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowi. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
13: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
13: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bajsan-Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
18: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
17: Kto? No wiadomo.
18: Ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
21: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
22: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
23: I po reklamie.

0: plaży z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: NF Max. Kraków 96 i 7 FM.

się doskonale, bo przecież nie pierwszy raz mieli przyjemność dzielić ze sobą studio. Alesso i One Republic za nami w RMF Max. Po 13 latach od premiery legendarnego If I Lost Myself powrócili z nowym singlem In Your Eyes. A tak swoją drogą to Ryan Tedder i jego ekipa wczoraj grali koncert na Tauro na arenie w Krakowie. Kto był, może dać znać, jak był on na naszym Messengerze, albo napisać SMS-owo pod 3001. A ja tymczasem dam wam znać, kto dziś na miejscu 5. Bledka z singlem Tańcz dziś otwiera nasze top 5.

wakacje również nie zawiódł i dowiózł bęgera, przy którym będziemy tańczyć pod gołym niebem. To Maroon Hofstad, jego I Like. Jeśli wy też dajecie temu odświeżeniu lajka, to wbijajcie na rmfmax.pl i zagłosujcie na niego w propozycjach do listy Hobbez Extra. Wcześniej w głównym zestawieniu mieliśmy jeszcze miejsce czwarte, na którym dzisiaj wylądował rewelacyjny Jugel ze swoim Moving to the Sun. No a teraz czas na creme de la creme, na pierwszą trójkę. Otwierają ją dzisiaj David Guetta i Alok z oficjalnym remiksem dla Stick Figure, Run Run River.

0: Po prostu uwielbiam jego styl. Tak tworzy Fisher, What a Life w RMF Max. Tym razem na ficie u niego Florence Arman. No to już wiemy, że awans z miejsca 9 na 2 zaliczyła Ina ze swoim bardzo gorącym Morenito. Tuż za nią znaleźli się David Guetta, Alok i Stick Figure, Runner River na 3. A na najwyższym stopniu podium, po podliczeniu wszystkich waszych głosów na hop, stanęli Gibbs, Kukon i Jonathan. Ich ty masz dzisiaj bezapelacyjnie najlepsze.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer 1.

0: Kukon i Jonathan dzisiaj na samym szczycie listy Hot Bands Extra w RMF Max. Choć to jeszcze nie koniec muzycznych wrażeń na dzisiaj, bo po 21 odpalamy Max Party. Raf Mix staje za dekami, a ja zostaję przed Majkiem i lecimy do północy z dobrym bitem. Ale wcześniej jeszcze sprawdzimy najciekawsze opcje na weekendowe balety w Tour de Clubie. Zostańcie z nami.
1: Środowa wersja naszego Tour de Clubu w RMF Max. Zaczynamy Hawaii Aloha Party. Taka propozycja na najbliższą sobotę to Energy 2000. Ale tutaj trzeba by było wybrać się do przedkowic, bo tak gra Energy 2000. Zbuja czekają na kolejną sobotę, a Ladies na 18 lipca. W kolejce także Retro Party, Insane za koseletą, a Disco Boys będą koncertowali na Sally Dance. No i przypominamy dla wszystkich tych, którzy w Krakowie uwielbiają się bawić, że warto by było wybrać się do Czech. Dokładnie, trzeba by było wybrać się do Czech, do Ostrawy, bo od dzisiaj Beats for Love, największy, najbardziej różnorodny i kolorowy festiwal muzyki elektronicznej na świecie. Dzisiaj startuje środa, czwartek, piątek i sobota, a line-up, oj, bardzo, bardzo długi line-up tego wydarzenia, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to po prostu do Ostrawy trzeba się wybrać, bo my tam się wybieramy i my też tam będziemy potańcowywać razem z wami. Shine Club w Krakowie, także kolejna propozycja na weekend. Urban Beats versus Fresh Hits. Grają w piątek, grają w sobotę, a imprezy właśnie w Shine w Krakowie zaczynają się po 22.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wróżki i superbohaterowie! Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
9: Summer. Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Kongo długo pachniało kolejną mundialową sensacją. Faworyt jednak stanął na wysokości zadania.
2: Harry Kane ratuje reprezentację Anglii. Dwa gole napastnika Bayernu Monachium pozwoliły odwrócić losy meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Anglicy wygrywają 2-1 i awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Kane wyrównał w 75 minucie, drugiego gola wbił w 86. A drużyna z Afryki zagrała jednak naprawdę świetny mecz. Przez długi czas Anglicy byli bezradni, no ale Kane wprowadza ich do kolejnej rundy mundialu.
1: Mecz streścił Patryk Serwański. Dodajmy, że kolejny mecz Anglia zagra z Meksykiem. W najbliższych godzinach jeszcze dwa spotkania o 1:08. O 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem, a o 2:00 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.

0: Stay the Kid Leroy i Justin Bieber w RMF Max. No pewnie, że zostajemy z wami aż do północy. Jesteśmy w Max Party, Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Już w duecie witamy i zapraszamy na najlepiej zmiksowany wieczór w eterze. Max.
1: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na Maxa.
0: Kosztuką od Clean Bandit rozpoczniemy sobie kolejny set. I Don't Wanna Hurt You już w głośnikach. Później polecimy klasykiem. Mike Pusner ze swoim największym hitem Cooler Than Me pojawi się na antenie RMF Max. No i też wkręcimy rewelacyjny remix Davida Getty dla Milki. Just the way you are. Zostańcie koniecznie z nami. Jeszcze raz witamy serdecznie. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. To jest środowe Max Party. Pierwsze w tym miesiącu. Oj, będzie się działo.

0: Shada Dance, Walk the Moon z takim muzycznym przesłaniem w RMF Max. Kto już na urlopie, niech tańczy razem z nami. Za chwilę w kolejnym secie do tych naszych wakacyjnych dance'ów dołączą jeszcze modelki, a później Sugar Babes. No, dwa girls bandy pod rząd w jednym miksie. Obiecujemy z Raf Mixem, że wyjedzie to naprawdę doskonale. Zaufajcie nam i bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.

jedna z naszych turbonowości. Alabama Ten prezentują Moonlight i Ford of RMF Max. Myślę, że sporo nowości też dzisiaj usłyszymy w secie Calvina Harrisa na festiwalu Beats for Love w czeskiej Ostrawie. Na miejscu jest już nasza ekipa i wszystko wam relacjonuje na naszym maxowym Instagramie. Zatem, jeśli jesteście ciekawi, co tam się teraz dzieje, jak to wszystko wygląda, to sprawdzajcie relacje. A tymczasem sprawdzimy sobie, w jakiej formie w to lato jest Oscar Timms. Jego No co ty otworzy kolejny set w Max Party. Yeah.

Mam nadzieję, że wam tak samo jak mi, Raf Mixowi, sama mordka się śmieje, słysząc ten numer. Wielki powrót My My My od DJ Armanda Van Heldena na antenie RMF Max. W tym roku to już, słuchajcie, 22 lata, od kiedy to nagranie ujrzało światło dzienne. Mimo to nadal brzmi bardzo świeżo. Jest naprawdę pięknie, a środowy wieczór dopiero nam się rozkręca. Kolejne świetne traki już przygotowane na dekach. Shimza Fire Fire, taką wakacyjną nówką sztuką odpalimy sobie kolejny set w dzisiejszym Max Party.

0: wczoraj byli najlepsi na liście Hot Bands, to Martin Garrix i Ed Sheeran z numerem, który w ogóle mógł nie powstać. Tak, pierwsze przymiarki do projektu Repeat It mieli już 12 lat temu, ale dopiero na 30 Martina zmobilizowali się, żeby go dokończyć i wydać. A ja dopiero co pamiętam, jak Martin miał 17 lat i wrzucił do sieci swoje Animals, od którego zaczęła się jego wielka DJ-ska kariera. Może po 22 uda nam się wkręcić tego bangera, no ale jak na razie kolejny set rozpocznie tegoroczna ekipa męskiego grania.
1: Wakacje ruszyły pełną parą, a na nudę trudno będzie narzekać. Dużo się dzieje i każdy powinien coś dla siebie znaleźć. A ja podrzucę wam kilka ciekawych opcji, które znalazłem i chętnie podzielę się z wami szczegółami tych wydarzeń, bo od tego nas macie. To Tour de Club RMF Max. Sopran, cześć, witajcie. Na początek zaglądam do wrocławskiego Transformatora, gdzie w sobotni wieczór na imprezie Transformator Open Days zagrają na main stage Sublight Dreamer, Blacklight oraz Daraya, a na ostro stage grają Helis, Redwine i Vanity. No i uwaga, wstęp na imprezę za free. A dobry plan na sobotę to Strefa 57 w Przytkowicach. To wydarzenie to nie tylko koncerty, ale też cały dzień pełen atrakcji, stref chilloutowych, dobrego jedzenia i strefy gadżetów. Scena rapowa przez cały wieczór rozgrzewana będzie przez topowych artystów. O godzinie 16.15 na scenie pojawi się Samson. Tuż po nim o 17.00 Young Multi. Dalej tylko mocniej. O 18.00 live set da Malik Montana i Kizo. O 19.45 ze swoim repertuarem wystąpi Chivas, a zaraz po nim headliner wieczoru White 2115. To impreza, której nie można przegapić.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: plaży
1: z ekipą.
2: Na formę.
3: Na zdrowie.
4: Na gorąco.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa.

wersji VIP. Ten numer brzmi jeszcze lepiej. Rehab i Michael Schulte, Waterfalls w RMF Max. Już po 22. Witamy się ponownie w składzie niezmiennym. Piotrek Świderski przed Majkiem i DJ Rafmix za dekami. Jeszcze do północy mamy dla was przygotowanych dużo bangerów w wakacyjnym Max Party. Hity na No to teraz wiecie nowość od ekipy Switch Disco Voices, a za chwilę przyszła panna młoda Taylor Swift ze swoim The Fade of Ophelia w remiksie od Loud Luxury. Zostańcie z nami.

Ten numer specjalnie z myślą o tych, co obecnie za kółkiem. Kręćcie bezpiecznie. Offenbach i Norma Jean Martin. Overdrive na antenie RMF Max. Jeśli przed wami jeszcze kawał drogi, bo jedziecie właśnie na wakacje, to może jakiś mały postój na kawkę. Na pewno kierowcy przyda się dodatkowa dawka kofeiny. My natomiast gwarantujemy dodatkową dawkę dobrego bitu. Teraz w pierwszym lipcowym Max Party to Piggy Becky G w numerze Sorry Papi.

szwedzką mitę Wait So Long i szwedzka mafia na antenie RMF Max. Panowie Axwell, Ingrosso i Angelo muszą być dzisiaj pewnie trochę smutni, bo ich rodacy po porażce 3-0 z Francją odpadli z tegorocznego piłkarskiego mundialu. Dwie bramki załadował im Kylian Mbappe, który tym samym dogonił Leo Messiego w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju. Oboje teraz mają już po 6 goli. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Argentyńczyka. Z piątku na sobotę o północy Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. No cóż, państwo, którego powierzchnia całego kraju jest zbliżona do wielkości województwa opolskiego, potrafiło awansować do 1/16 Mistrzostw Świata. Nam może też za 4 lata się uda. A teraz przypomnimy dzisiejszy numer 1 na liście Hobbens, Gibbs, Kukon i Jonatan. Ty masz w RMF Max.

Nie dość, że jest gorąco, to oni jeszcze bardziej podkręcili temperaturę. Rudimental i Kali ze swoim online przed momentem w RMF Max. A jeśli podczas tych upałów nie macie klimy w chacie, to słuchajcie, możecie zrobić ją sobie sami. Jest taki patent z wentylatorem i plastikową butelką. Wystarczy napełnić ją wodą do około 3/4 wysokości i wrzucić do zamrażalki na kilka godzin. Później po zamrożeniu butelkę należy owinąć wilgotną ściereczką i postawić na talerzu przed wiatrakiem, tak aby zbierała się tam skraplająca woda. Czy to działa? Jeszcze nie wiem. Jak ktoś sprawdzał już ten patent, może dać nam znać na naszym maksowym messengerze. No a my nie zwalniamy i grzejemy dalej hitami na maksa i na Morenito teraz w RMF Max.

Kto jak to, ale Bob Sinclair to od lat doskonale wie, jak się robi letniaczki na wakacje. Tym razem do współpracy zaprosił Kajzę. No, moim zdaniem ich I Can't Wait to naprawdę mocny kandydat na hit lata 2026. Cały czas słuchacie RMF Max i środowego wydania Max Party. Piotrek Świderski i DJ Rap Mix do 24. Polecamy się, gramy i miksujemy najlepsze imprezowe tematy. Za chwilę kolejny set, a w nim m.in. Eryk Prydz, który przypomni się ze swoim legendarnym już Call On Me. Max. Tylko proszę się nigdzie nie przełączać. Zaraz wracamy do grania.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

fajnie, naprawdę fajnie gra ten remix. Eben, Hollow i wersja od DK na dobry wieczór dla tych, co od niedawna dopiero razem z nami. Tutaj cały czas RMF Max i Max Party, wydanie środowe, przedweekendowe. Piotrek Świderski i DJ Rafmix, kłaniamy się ponownie i jeszcze niespełna godzinkę jesteśmy z wami, no i miksujemy najlepsze hity na maksa. Teraz troszkę wolniej, ale równie przyjemnie. Kuban i Zalia zabiorą nas do swojego klimatycznego Kyoto. Także kto może, niech robi głośniej. To jest Max Party w RMF Max.

Nasza gruszka pięknie o piątkowej nocy nam zaśpiewała Last Friday Night i Katy Perry w RMF Max. Już naprawdę bardzo niewiele zostało do kolejnego wakacyjnego piątku. Jeszcze tylko jutro i odpalimy oficjalnie drugi weekend wakacji 2026. A gdyby ktoś z was chciał się wybrać na fajny festiwal w tę sobotę, to w Przytkowicach pod Krakowem w strefie 57 zagrają m.in. White, Chivas, Kizo czy Malik Montana. Jak coś, bilety na to wydarzenie rozdajemy wam w programie Lato na Maxa. Także jak byście chcieli je zgarnąć, to jutro po 9 będzie miał je dla was Dawid Miązek. A tymczasem ruszamy z kolejnym setem w Max Party. Robin Schulz najpierw, a za chwilę wcześniej wspomniany Kizo z Taxi.

Wspominałem wam chwilę temu, że Patryka MT z AK Kizo będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę w strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa, a Bletka wystąpi tam dokładnie 15 sierpnia. Ich Taxi w remiksie od Ardo i Pamboya przed momentem w RMF Max. A my nie zwalniamy tempa w środowym Max Party. Jeszcze do północy kilka naprawdę solidnych sztosów wam na pewno zagramy z rapmiksem. Blue Mondayowe How Does It Feel od Dub Dogs, Fizo i Zarka teraz, a później odkurzymy też muzyczne Ferrari od Jamesa Hype.

ale to nadal niesamowicie dobrze buja. James Hype, Ferrari na antenie RMF Max. A jeśli chcielibyście się pobujać razem z nami, z naszą ekipą, na kolejnym wydarzeniu z cyklu Lato na Maxa, to wpadnijcie w weekend 17 i 18 lipca do Gogolina. Dwa dni maksymalnej imprezy, na której zagrają tam m.in. Trzech Króli, Oskar Sims, Fausti i Grzesiek Chyży. No, a jak macie inne plany na ten termin, to później zobaczymy się jeszcze jak coś w Łodzi, Ogrodzieńcu i Krasnym Stawie. Na miejscu oprócz znakomitej muzy i atmosfery nie zabraknie również naszych gadżetów, więc jak macie blisko, to obowiązkowo wpadajcie na Lato na Maxa. Dokładne daty i więcej szczegółów naszej wakacyjnej trasy znajdziecie na rmfmax.pl. No to na dobry początek kolejnego seta w Max Party pogwizdamy sobie troszeczkę z Dawidem Podsiadło, jego singlem Na Błysk. Później wpadnie Major Lazer, będzie też nówka sztuka od Mikolasa i Tripsa. No i The Colors ze swoim Italo Disco wpadną również.

wakacje wracają jak bumerang. The Colors Italo Disco w klimatycznym disco-house'owym remiksie na antenie RMF Max. No bardzo podobnie też jest z Davidem Guettą, ale on to co chwilę wraca do nas z nowymi numerami i też dlatego tak długo utrzymuje się w ścisłym topie. Jego Sad Girls z Bibi Rexą teraz rozpocznie ostatni już set w dzisiejszym Max Party.

Ten piękny czas będzie trwał przynajmniej do września dla tych, co mają wakacje i przynajmniej przez 2 tygodnie dla tych, co mają obecnie urlopy. Wiktor Waligura, 4 pory roku przed momentem w RMF Max. Tak dzisiaj kończymy środowe wydanie Max Party. Jutro odpalamy czwartkowe po 21:00 w tym samym składzie DJ Raf Mix i Piotrek Świderski przed majkiem. Ja jeszcze pojawię się od 20:00 z podsumowaniem listy Hop Benz Extra, także do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!